0: I po co tyle pytań, taki tytuł nosi ten przebój? To jest odpowiedź dla tych, którzy się zastanawiają, gdzie się weekend podział.
1: I po dlaczego się skończył?
0: Po co drążyć? A my witamy w składzie pełnym. Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
4: Dzień dobry.
0: Tomek Tworkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie 6. Za chwilę was zaprosimy na wiadomości radia.
5: Złote przemoce.
6: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
5: Autopromocja.
0: 11 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro mówi, że teraz będzie korzystać z amerykańskiej wolności.
7: Miękiszon, fujara i tchórz.
2: Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. A maturzyści kolejny tydzień mierzą się z egzaminem dojrzałości. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w Polsce ścigany jest za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jarosław Sellin z PiS-u uważa, że sprawa jest polityczna.
8: Także decyzja o opuszczeniu kraju, tę decyzję rozumiem.
2: Z kolei europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, opisując zachowanie Ziobry, przypomina jego własne słowa z Sejmu.
7: Miękiszon, fujara i tchórz. To jest jednak porażka dla polityka, szczególnie dla ministra sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Jeśli w przyszłości amerykański sąd zgodziłby się na ekstradycję Ziobry, to musiałyby jeszcze przystać na nią amerykańskie władze federalne.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: O 9:00 uczniowie z 13 tysięcy szkół podstawowych podejdą do egzaminu ósmoklasisty. To jest test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół średnich, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
2: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów. Maturzyści z kolei dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
10: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
2: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński. Prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Legnica ogłosiła przetarg na remont kolejnego odcinka ulicy Nowodworskiej, tym razem od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granicy miasta. A odcinek od Spółdzielczej do Zamiejskiej jest już w zasadzie gotowy. Kończą się też roboty na ulicy Zamiejskiej.

0: Legnicy.
1: Dziś spodziewajmy się kolejnego ciepłego dnia w Legnicy. Na razie nasze termometry wskazują nie więcej niż 8 stopni, ale po południu temperatura wzrośnie do nawet 23 stopni. Tak wynika z obecnych prognoz. Niestety słońca w regionie nie będzie za dużo. Przyzwyczajmy się do widoku pochmurnego nieba. A wieczorem mogą nas zaskoczyć opady deszczu wychodzące z domu późno.

0: Nie, nie, nie. Takie trzy słowa, proste, krótkie, konkretne, które cisną się na usta w poniedziałek rano, tuż po weekendzie, 10 minut po godzinie 6. To była grupa T-Love. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. No ale jak już stoimy, jak trzymamy tę kawę w ręku i staramy się jej nie wylać z rana, no to sprawdźmy, co tam dzisiaj mamy w kalendarzu.
1: W Polsce świętujemy dzisiaj Dzień Bez Śmiecenia.
2: Z tej okazji przypominamy jedną ze złotych rad perfekcyjnej pani domu. Śmieci myjemy przed ich wyrzuceniem.
1: Ale mamy też dzisiaj Dzień Doradcy Podatkowego.
0: A, no to teraz wyciągnijcie z kosza te stare paragony, co je już wyrzuciliście, bo mogą się jednak przydać. Dobrze, chociaż że umyte, prawda?
2: A kto już przemył zaspane oczęta? Kto już dojrzał poniedziałek? Kto już dojrzał piękną perspektywę nowego tygodnia? Ten dzwoni teraz do Radia Złote Przeboje, no bo ogłaszamy apel poranny poniedziałkowy. Trochę się rozpędziłem. 2244 i 3-0. Odezwijcie się do nas. 2244 i 3-0. A my gramy Human League. 11 po 6.

0: Felicita od samego rana płynie z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Romina Power i Albano. Duet, który zaczynał karierę w 1975 roku. Trzy lata później w kraju nad Wisłą powstał zespół Vibe. I kto by pomyślał, że w 2026 jedną z prowadzących w Radiu Złote Przeboje zostanie... A zresztą niech sama powie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: No i właśnie, opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. codziennie o 12.30, a dzisiaj czeka nas opowieść o piosence zaangażowanej w coś, czego pragnie każdy z nas, czyli w podwyżkę. Modlitwę o złoty deszcz to będzie, a dla kogo ten deszcz? No posłuchajcie sami, polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Reklama.

0: złote przeboje na dzień dobry. Zespół Earth, Wind and Fire, jak wiemy, występuje w przyrodzie. Pięć żywiołów: ziemia, powietrze, ogień, woda i poniedziałek. I pytanie właśnie, jak się macie w ten poniedziałek o tej wczesnej porze, o 6.30? Numer telefonu do nas 224 4 i 3 0.
1: Cześć, z tej strony Monika.
2: No hej.
1: Tak, słucham was i jestem taka zadowolona. Chciałam wam powiedzieć, że chyba jestem pracownikiem roku dzisiaj, ponieważ do pracy mam na 8, a ja już wyjeżdżam.
0: Co?
1: A jadę 30 minut, czyli oczka przetarte, kawki jeszcze nie było, ale w pracy się napiję. Buziaki.
3: No tak. Samemu, bo każdemu należy się chwila samotności i wytchnienia po weekendzie.
2: Tak, zwłaszcza jeśli w weekend przydarzy się na przykład obiadek u teściowej, ale to są spekulacje, to są tylko nasze spekulacje, a teraz fakty. 2 2 4 4 3 0 to jest numer do radia. Złote przyboje dla spóźnionych na nasz apel poranny, idealny. Wyzwonicie, a my gramy Survivor. Jest minuta po 6:30.

0: w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Spice Girls, dziewczyny, których plakat nad łóżkiem miała Adele, do czego się swego czasu przyznała, co jest dowodem na to, że czas szybko leci, bo z kolei najmłodsze obecne gwiazdy miały nad łóżkiem plakaty Adele. I tak to w kółko się kręci. Dzień dobry.
1: A mieliście może plakat duetu M, czyli George'a Michaela i tego drugiego? Jeśli tak, to za chwilę będzie... Co za kręcenie? Jak to nie? Bo to kręcą głową panowie koledzy poranni prowadzący, pewnie dlatego, że już są w takim wieku trochę nieodpowiednim do takiej muzyki. No to uprzedzamy, że When I'm Your Man już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze scen i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
12: Koniec z utrudnieniami w ruchu na ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy. Zakończyła się budowa ronda turbinowego. Ma ono ułatwić dojazd do zakładów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycje udało się zakończyć ponad 4 miesiące przed planowanym terminem.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kalendarzu poniedziałek, 11 dzień maja, jest to oficjalnie, mili państwo, dzień bez śmiecenia. Ci, co imprezowali w weekend w Wilanowie, porzucili już swoje śmieci pod pałacem. Człowiek w ogóle hurtowo produkuje śmieci, dużo wyrzuca, ale są takie rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno wyrzucić. Macie takie coś?
2: Ja na pewno nigdy nie wyrzucę pojemnika po lodach, bo jeszcze się może przydać na koperek na przykład.
1: Ja z kolei na przykład nie mogę wyrzucić swoich butów do koszykówki, bo one jeszcze pamiętają Michaela Jordana.
3: No właśnie. No a wy, kochani, czego za nic na świecie nie wyrzucicie do śmieci? 22 44 i 30 e-mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos wyślemy wam złotą kawę porannego programu. No to jeszcze raz. 22 44 i 30.
0: Mamy temat.

0: same przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Billy Ocean, czyli po naszemu Billy Ocean. A teraz będzie u nas krótka historia pewnego szybkiego Billa, który uciekł za ocean i tyle go widzieli.
1: Zbigniew Ziobro uciekł najpierw z Polski na Węgry, a teraz właśnie do USA, za ocean. No i jest burza wśród polityków. Gorące komentarze w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Reklama.
7: Mamy punktualnie godzinę 7, w kalendarzu jest 11 maja i to jest poniedziałek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
8: Ucieczka Ziobry do USA. Politycy rządzący mówią, że to kompromitująca decyzja. Wycieczkowiec z hantawirusem opuszczą dziś ostatni pasażerowie. Prokuratura zajmuje się publikacją zdjęć z egzaminów maturalnych. Politycy nie oszczędzają Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier i tym razem schronił się w Stanach Zjednoczonych. To kompromitująca Ziobrę decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
9: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
8: Partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
10: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
8: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on tutaj usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Hiszpańskie władze utrzymują, że wszystkie osoby, które opuściły pokład, były przebadane i zdrowe, a cała operacja przebiegała bez zakłóceń. Ale z Francji dobiegają już wieści, że jeden z ewakuowanych pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Według polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę. Prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa Tydzień Bibliotek.
11: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
8: Mówi Monika Pacek z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny mecz i dziesiątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawę nas czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu jurajscy rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brąz walczyli siatkarze projektu Warszawa.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Uwaga kierowcy, są zmiany w strefie płatnego parkowania w Legnicy. Radni zdecydowali o zniesieniu możliwości dopłat po przekroczeniu opłaconego czasu. Cel jest jasny, zwiększenie rotacji miejsc, by łatwiej było zaparkować w centrum.

0: Panie wydarzeń weekendu, czyli trzy krótkie poweekendowe informacje. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 5 minut po godzinie 7, a teraz Lubega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Heart of Glass, piosenka no tak doskonała jak szklanka kawusi w poniedziałek z rana. To była Blondy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut po godzinie 7, a teraz uwaga, uwaga, kurczaki pieczone. Mamy dla was kilka faktów z życia kur, naprawdę wielu kur.
1: Na świecie żyje obecnie wiele kur, rzeczywiście. Około 30 miliardów kur i kurczaków, co czyni je najliczniejszymi kręgowcami na planecie. I jeszcze jedna ciekawostka. Kurczaki są obecnie średnio 4 razy większe niż 70 lat temu.
2: I dlatego właśnie rosół z kurczaka jest dobry na przeziębienie, bo ma antybiotyki od razu w sobie. Demono, teraz zagramy wam. Póki na to czas. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy, kłaniamy się po weekendzie. Jak się macie? Tak jak my? W dobrych humorach, w dobrych nastrojach? Oby, oby. 12 po 7.

0: Szary, szary, lej mi wspomnienie weekendu. Dobre było i się skończyło. Niestety Modern Talking w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek, 19 po 7.
1: No, a gdybyście tak weekend spędzili na trawingu albo leżingu, to za 10 minut trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby nawiązać inteligentną rozmowę ze znajomymi z pracy. Radio Złote Przeboje bardzo się poleca.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.

0: trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek w radiu Złote Przeboje o poranku. Wracamy do najważniejszych wydarzeń weekendu, no bo mogliście je przegapić.
2: W miniony weekend Polacy dowiedzieli się, że Zbigniew Ziobro, który najpierw uciekł na Węgry, teraz uciekł do USA. I jak mówi, sam zamierza cieszyć się amerykańską wolnością.
3: Gdzie się nie pojawi pan Zbigniew, tam zmieniają się rządy, więc otwieramy popcorn i śledzimy, co dalej.
2: To nie był łatwy weekend dla ósmoklasistów. Pewnie spędzili go na ostatnich powtórkach, no bo dzisiaj startują egzaminy na koniec szkół podstawowych.
1: Tak. Co dalej, ósma klaso? Kto pamięta taki program w telewizji, ten już powinien zbadać sobie cukier i kupić ciśnieniomierz.
2: Za nami finał Tańca z Gwiazdami. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że 19. edycję wygrał aktor i model Gamu Fal.
3: 19. to już edycja. Edycje lecą, a Krzysztof Ibisz coraz młodszy.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć.

0: The Riddle śpiewał w radiu Złote Przebrzmienie Nick Kershaw. Krytycy uznali tekst tej piosenki za zagadkę, a później się okazało, że piosenka miała być instrumentalna, ale pana Nicka zmuszono do napisania tekstu i zaśpiewał, co mu ślina na język przyniosła. Kropka. To jest radio Złote Przebrzmienie na dzień dobry. No my tak się dokładnie czujemy w poniedziałek. Coś się dzieje, ale słabo ogarniamy. Za 21 minut 8.
1: Dzień dobry, w poniedziałek o poranku. Za chwilę zagramy wam duet Labusz, idealny do jazdy samochodem w kierunku pracy, ale wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi i czy bez problemu zdążycie na 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Impreza w ogrodzie, a Ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
10: Reklama. Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat legnicki wyremontuje drogi w Konradówce, Niedźwiedzicach, Dzieszkowicach, Goliszowie i Jezierzanach, a gmina Legnickie Pole naprawi ulicę Mickiewicza, Słowackiego Długosza i drogę w Ogonowicach.
13: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, carbazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek 11 maja i jest to oficjalnie dzień bez śmiecenia. No są takie rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno po prostu wyrzucić, tak. I od rana pytamy, czy macie takie coś. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Nigdy nie wyrzucę do kosza chleba. W życiu nie wyrzuciłabym i nie wyrzucam takie małe pojemniczki, jak na przykład się sosy kupuje w gotowych daniach, pracuję w przedszkolu i to jest fajne na klej i farby. Takie malutkie, zgrabniutkie.
3: Ja nigdy nie wyrzucam książek.
4: Ja chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu nie wyrzucę swojego pierwszego kapelusza kołbojskiego, bo tak naprawdę im starszy, tym wygląda bardziej oryginalnie.
5: Mamy jeszcze maila z adresu poranek@złoteprzeboje.pl. Nigdy nie wyrzucę za małych ciuchów, bo jeszcze kiedyś schudnę, napisała Małgosia.
6: Słusznie, słusznie. A wy czego za nic na świecie nie wyrzucicie do śmieci? 22, 4, 4 i 3, 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: te przeboje. Na dzień dobry, zespół z tych zespołów z tej kategorii, co nam się nigdy chyba nie znudzi. Dire Straits zagrali. 5 minut zostało do godziny 8, a teraz szybko zaglądamy do naszego studia meteo.
1: Burzowo dzisiaj będzie w Polsce, zagrzmi prawie w każdym regionie. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
3: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
4: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Reklama.
13: 11 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 8. Jak zawsze o pełnej wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
14: Większość Polski dzisiaj z burzami, może też padać grad. Dziś wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zapowiada minister sprawiedliwości. Spadki cen paliw możliwe jeszcze w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw. Mogą też być porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Łatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 14 i potrwają do końca dnia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, pomimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd na pewno jest sądem niezawisłym. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
15: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95. Za litr.
14: Dziś według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35 zł, a olej napędowy 7,03 zł. Ceny na jutro poznamy w południe. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Coraz trudniejsza sytuacja na Kubie. Na wyspie brakuje 90% leków i środków medycznych. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
16: Jest duża szansa, że wcześniej zostanie wyremontowana ulica Zesłańców w Sybiro. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ogłosił przetarg. Mowa w nim m.in. o wymianie asfaltu, chodników i regulacji studzienek kanalizacyjnych.

0: Legnicy.
1: Dziś w Legnicy nie będzie za dużo słońca. Na niebie spodziewajmy się dużej ilości chmur, które pozostaną z nami praktycznie do końca dnia. Na szczęście, na ten moment synoptycy nie przewidują opadów deszczu w naszych okolicach. Spójrzmy jeszcze na termometry. Te wskazują 10, maksymalnie 11 stopni, ale po południu zrobi się cieplej.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się, jak dzisiaj zdobyć wyjątkowy radioodbiornik oraz zdjęcie z autografem naszej ulubionej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak.
2: Po ósmej też poznacie precyzyjną datę końca świata, podobno pewną, podobno ostateczną. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w poniedziałek, czyli kolejny mały koniec świata.
1: Tak.
2: Gra nam Cher na zegarach 4 po 8.

0: maj w kalendarzu, maj w radiu Złote Przeboje. Ten nasz w piosence zespołu Various Monks. Jest 11 minut po godzinie 8. Kochani, przed tygodniem dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak i już zdążyła namierzać.
1: O tak, gdyż codziennie po południu ma dla was zagadki związane z piosenkami Beaty i Bajmu, ale i naszymi ulubionymi gadżetami z lat 80. i 90.
0: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty z autografem.
2: O co Beata Kozidrak pytała dzisiaj?
3: Pani Beata Kozidrak pytała oczywiście o Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, w której miała niejednokrotnie brać, tak?
2: No i uściski.
3: Jej, super.
2: I radość wielka. I nagrody są twoje. Gratuluję
3: super,
2: serdecznie.
3: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
1: Tak było w ostatni piątek. Na nagrody możecie zerknąć na naszym profilu na Instagramie, a jak nabierzecie ochoty na te nagrody, no to bawcie się z Radiem Złote Przeboje dzisiaj po południu, polecamy i zapraszamy, a teraz Spin Doctors na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje, 12 po 8.

0: się ciszą. Enjoy the silence. To idealnie pasuje po weekendowych hałasach. Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Jest 19 minut po godzinie 8. Dobrze przejrzyjcie zamrażarkę. Czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś słoiczka z sałatką jarzynową? Jeśli tak, to możecie zjeść do dźwięków piosenki, którą zagramy już za chwilę. Singaleluja, czyli wspomnienie dawno minionych świąt wielkanocnych. Doktor Alban pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Polecamy się.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundery!
5: Kto?
6: Wundery!
7: Wundery!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Tomasz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czteroosobowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy poniedziałek, 11 dzień maja i to jest dzień bez śmiecenia. Z kolei o rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno wyrzucić, pytaliśmy was przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Ja od 10 lat staram się wyrzucić i nigdy nie mogę garnitur ze ślubu.
3: Ja nigdy nie wyrzucę swoich płyt winylowych.
4: Ja nie wyrzucam nigdy pająków. Gdzie są pająki, tam jest i kasa.
5: O, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. I dzięki pająkom uda się w ten sposób zaoszczędzić kasę na porannej kabusi. Tak. O, bardzo dziękujemy za wasz udział w tej porannej dyskusji. A jutro to będziemy mieli Dzień Limeryków i Lepiej. I jest taki gatunek literacki.
1: Tak,
5: kochani.
1: Jest. Zawsze się zaczyna od słowa lepiej lub lepsze. Na przykład lepsze złote przeboje niż poniedziałkowe znoje. A jutro wybierzemy lepieje najlepsze z najlepszych.

0: Urszula, nasza kochana i rysa na szkle, inaczej szukanie dziury w całym, na przykład, no był weekend, fajny był weekend, ale dzisiaj mamy poniedziałek i to jest właśnie ta rysa na szkle, której się dopatrzyliśmy w tym porannym naszym spotkaniu. Oprócz tego to jest naprawdę super, za 21 minut będzie 9.
1: Fergan Shark i Baltimora za chwilę nam zagrają w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a wcześniej ostatni raz wyjedziemy naszą szpiegowską wołgą na polskie ulice i sprawdzimy, kto i gdzie robi korki.
2: Autopromocja. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
2: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
3: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki? Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
0: Na Legnickie drogi wyjechały dwa nowe autobusy elektryczne. To oznacza, że do miasta dotarła cała dostawa 6 pojazdów zakupionych przez MPK. Miejski przewoźnik kupił też 4 ładowarki i wciąż dąży do tego, żeby w Taborze 30% autobusów było hybrydowych.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Narodowy Zew Natury. Zaryczał Tarzan Bałek Baltimora w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9. Dzisiaj w naszym porannym programie zalecamy pośpiech, gdyż będzie koniec świata, a w dodatku jeszcze wiadomo kiedy.
1: Naukowcy z NASA i Uniwersytetu w Tokio, czyli nie kij w kij dmuchał, obliczyli przy pomocy superkomputerów, kiedy Słońce spali Ziemię.
2: I?
1: Rozszerzy się tak bardzo, że na naszej planecie nie da się już żyć z gorąca. No i będzie to rok 1 2021.
2: Miliard 2021. Żeby tak łatwiej ogarnąć, to będzie, kochani, wtedy, kiedy nasze dzieci nareszcie dorosną i kupią sobie mieszkanie.
1: Dokładnie wtedy.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dzisiaj za gorąco nie będzie, a to jest Patti Smith.

0: Tonight. Bardzo przyjemnie śpiewa Patti Smith w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, o poranku w poniedziałek za 5:09. My szybko zaglądamy teraz do studia wiadomości.
1: Startują egzaminy ósmoklasistów.
0: Ojojoj.
1: To nerwowy czas i dla uczniów, i dla rodziców też, bo przecież z doświadczenia wiemy.
0: Tak.
1: O egzaminach na koniec szkół podstawowych powiemy więcej za chwilę w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
6: W parę do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smartis Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: 11 maja, poniedziałek, mamy godzinę 9. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Start egzaminów ósmoklasistów. Wyniki otworzą drogę do wymarzonych szkół. Pasażerowie opuszczają wycieczkowiec na Teneryfie. Są nowe osoby z objawami hantawirusa. Polacy coraz rzadziej pracują w weekendy. Ósmoklasiści zaczynają właśnie egzaminy. W sumie 395 tysięcy osób. To ich furtka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Na ten dzień przygotowywali się od miesięcy.
14: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
15: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
13: Egzamin jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne, bo decydują o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Maturzyści z kolei dziś rano przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
16: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
13: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, a drugi wykazuje objawy. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci, najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najczęściej są to południowe kraje. Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
17: Sport w 3. 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barca ma 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej Ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wczoraj wygrała w Nicieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Pogoda.
13: Popadać dzisiaj może prawie w każdym zakątku kraju, a po południu pojawią się burze. Na termometrach od 18 stopni w Szczecinie, 20 w Krakowie i Gdańsku, do 23 w Warszawie. Jutro już zdecydowanie chłodniej.
17: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: 29 maja dwaj muzyczni giganci Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
12: Tak, a my mamy dla Was zaproszenia na Torwar, na ten koncert. Jeśli chcecie pobawić się przy kawałkach Kombi, Skalokera i Oena, no to zapraszamy czym prędzej na złoteprzeboje.pl, gdyż pierwsze bilety pojadą do Was za niecałe pół godziny. 4 po 9 w tej chwili na zegarach gramy Village People YMCA. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Poniedziałek też może być miły.

0: witamy, słuchamy i z zazdrością sobie przypominamy, jak to w latach 90. w czasie koncertów na scenę pod nogi Backstreet Boysów leciały elementy damskiej bielizny.
1: Tak było.
0: Wszystkie dwa w różnorodności wielkiej, przypomina radio Złote Przeboje. I informujemy jednocześnie, że dzisiaj na koncertach jest pewna różnica. Wspomniane latające elementy są bardziej eleganckie i ekskluzywne podobno.
1: To prawda. Za chwilę zabrzmią u nas charakterystyczne dźwięki gitary Jana Borysewicza i charakterystyczny głos Izabeli Trojanowskiej. Zagramy Karmazynową Noc, a jeszcze chwilę później wyślemy was na niezapomnianą noc na Torwarze, czyli koncert 50-lecia wspólnego grania Skabińskiego i Tkaczyka. Koniecznie bądźcie blisko radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.

0: 50 lat na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze. Wyjątkowy koncert, zagrają kawałki Kombi, ale też Skywalkera i ONA.
1: Będą też goście specjalni, m.in. Michał Szpak, tyle możemy zdradzić na razie. Chcecie tam być, chcecie się z nimi bawić i świętować, to wchodźcie na stronę złoteprzeboje.pl i piszcie nam maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam królowie życia.
0: Tak, i niech to będzie wyjątkowe wypracowanie, chociaż krótkie, takie jakie napisała słuchaczka Beata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to opowiadaj, królowo nasza złota, cóż to za wypracowanie było? Tych 5 słów, pamiętasz, które napisałaś tam?
2: Ja już chyba nie pamiętam, jestem w stresie.
1: No dobra, to ci podpowiemy. Szampan był, tak? Wolność była. Luksus. Koncerty i wojaże. 5 słów i naprawdę fenomenalnych, działających na wyobraźnię.
0: Królewskie, nieskromne myśli wyraziłaś tą swoją wypowiedzią i za nie właśnie wręczamy ci podwójne, luksusowe zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Dziękuję ogromnie.
0: Także wojaże dorożką do Warszawy cię czekają i widzimy się na warszawskim Torwarze 29 maja.
2: Bardzo się cieszę.
1: Słuchaczka Beata. O rany, jakie to było przyjemne. No widzimy się na koncercie. A jeśli poczuliście, że wy też chcielibyście się z nami pobawić, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. A kolejne bilety na koncert Królowie Życia jutro o 9.30 tylko w radiu Złote Przeboje.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas. Naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Lincoln, the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha. Come see.

0: To był zespół The Hooters w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piosenka pod tytułem Johnny B. Johnny'ego B tutaj nie ma, ale jak się rozglądam, to jest Tomasz F., jest Piotr Jop, nawet dwóch jest takich, nie?
1: Czyli Iwana nasza B. poranna jest, tak. Trójka ze sternikiem, znaczy z wydawcą. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakie, Tomek Korkiewicz. A teraz ona, solo, Gosia Kościelniak.
2: Ja jeszcze. Ja zapraszam, bo ja uwielbiam w ogóle poniedziałki, tak jak wszyscy, prawda?
1: Tak.
0: No jasne.
2: Więc teraz nasze wspólne, wspaniałe poniedziałkowe przedpołudnie.

0: audycji Wielki Przebój z 92 roku, spacerując sobie po rozbitym szkle. Mało przyjemne, za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta. Posłuchajmy Radio Złote Przeboje. Zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Reklama.
12: Poniedziałkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Legnicy.
14: Kamil Bekier. Za szybka jazda i za dużo fantazji. Tak zakończyła się przejażdżka 26-letniego kierowcy BMW na skrzyżowaniu Zachodniej i Jaworzyńskiej. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i skosił znaki drogowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a portfel kierowcy schudł o 3000 zł i kilka punktów karnych. Policja apeluje też o rozwagę podczas jazdy na rowerach, rolkach i hulajnogach. Mundurowi przypominają, że kask to prosty sposób, by uniknąć poważnych urazów. I dodają, dzieci uczą się od dorosłych, więc warto świecić przykład, a nie tylko lampką w rowerze. Na koniec sport. Mieć Legnica nie zwalnia tempa. W 32. kolejce Betclic pierwszej ligi Legniczanie pokonali wieczystą Kraków 1-0. Zadowolenia nie ukrywał trener Janusz Niedźwiedź.
15: Cieszymy się, bo odnieśliśmy zwycięstwo na trudnym terenie i z zespołem, który, tak jak powiedziałem też przed meczem, ma bardzo dużo jakości.
14: Dodam, że jedyną bramkę w meczu zdobył Asier Cordoba. Teraz to wszystko. Do wiadomości z Legnicy wracamy za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
14: W Legnicy zrobiło się cieplej. Obecnie nasze termometry wskazują mniej więcej 17 stopni. W ciągu najbliższych godzin temperatura jednak nie wzrośnie zbyt drastycznie. Dopiero po 14 na termometrach zobaczymy 22, nawet 23 stopnie. A wieczorem do regionu wrócą opady deszczu. Jeśli wychodzicie późną porą, weźcie ze sobą parasol.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM.
12: Zaczynamy sobie poniedziałkowe przedpołudnie, więc serdecznie Was zapraszam i obiecuję, że właśnie aż podniosłam dwa palce do góry, że będzie najpiękniej, jeśli chodzi o muzykę, największe przeboje lat 80. i 90., a zaczynamy z Bad Boys Blue. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Cudowne Natalii Imbruglia w Radiu Złote Przeboje. Majowe, poniedziałkowe, przedpołudnie, większość z nas w pracy. Ale właśnie, ciekawa jestem, czy ta praca to jest to, o czym marzyliśmy w dzieciństwie. No bo wtedy było łatwo. Można było marzyć. Na pytanie ciągle nam zadawane, kim zostaniesz, gdy dorośniesz, odpowiadaliśmy, jak chcieliśmy. Strażak, pilot, gwiazda rocka, piosenkarka, księżniczka, prawda? Moja córka, gdy miała 5 lat, pamiętam, z pełnym przekonaniem mówiła, że zostanie hipnotyzerką ocelotów. Taki zawód sobie wymyśliła. No i pytanie do was, kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? To mogą być ciekawe zestawienia. 2244430. Mailowo można też się podzielić tą historią. robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie do 12. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? 2244430.
1: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

Józek nie daruje ci tej nocy. No właśnie, czy wiedzielibyśmy, skąd właściwie wzięło się to imię Józek, gdyby tak pięknie nie opowiedziała o swoim wujku, który bardzo wspierał młodziutką Beatę Kozidrek, właśnie ona? Albo czy wiedzielibyśmy, co działo się na jednym z zagranicznych festiwali, gdyby Beata Kozidrek nie opowiedziała o tym z taką niesamowitą energią, a o tym wszystkim, o kolejnych swoich największych przebojach lat 80. i 90. Beata Kozidrek, nasza nowa redakcyjna koleżanka, opowiada codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim. Całego długiego programu Beaty możecie z kolei słuchać w niedzielę. Wczoraj od 12 do 14 był pierwszy taki program, za tydzień w niedzielę znowu. A dziś niedługo, bo o 12.30 spotkamy się znowu i posłuchamy Beaty Kozidrek i kolejnej jej opowieści o jednym z jej wielkich przebojów.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Poniedziałkowe przedpołudnie rozmawiamy sobie o tym, kim z zawodu chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy dziś.
1: Chciałam zostać mechanikiem samochodowym, bezpośrednio przy naprawach, a zostałam adwokatem.
2: Jako młody chłopak chciałem zostać pilotem samolotów myśliwskich. Jestem psychoterapeutą.
3: Chciałam zostać kierowcą zawodowym, a zostałam ogrodnikiem.
0: Niesamowite zestawienia, prawda? A ile tam się historii, życia za tym wszystkim kryje? Tak jak mówiłam, zestawienia będą ciekawe. 2244 i 30, ale są też i takie telefony.
4: Cześć, z tej strony Sebastian. Od zawsze chciałem być pilotem. No i właśnie jadę na lotnisko. Udało mi się, jestem pilotem prywatnych podróżowców. Pozdrawiam.
0: Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? Marzenia. 2244 i 30, mailowo można, robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie do 12.
5: Robota nie zając.

0: Telefony do studia też dzwonią. 224430. Kim chcieliście zostać jako dzieci? Jakie było wasze marzenie? A kim zostaliście z zawodu rzeczywiście? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
8: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Kamil Bekier. Koleje dolnośląskie pędzą jak nigdy. W marcu przewiozły rekordowe 2,5 miliona pasażerów. Do tego wracają trasy zamknięte od pół wieku i szykowane są połączenia aż do Niemiec. Teraz powiemy o nowych udogodnieniach także dla mieszkańców Dolnego Śląska, ale tym razem wznosimy się w powietrze. Na wrocławskim lotnisku pojawiło się niemal 300 nowych miejsc siedzących w strefie odpoczynku. Jest też elektryczny bus dla podróżnych.
11: Kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego, w związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać.
10: Podkreślał rzecznik portu lotniczego Bartosz Wiśniewski. Transport jest dostępny dla wszystkich pasażerów. Na koniec sport. Godzinę temu mówiliśmy o sukcesie piłkarzy Miedzi Legnica. Niestety po weekendzie gorsze humory mają nasze piłkarki. W meczu czwartej Ligi Dolnośląskiej Kobiet KP Kobierzyce pokonały Goleo Miedź 5-2. Bramki dla Miedzi zdobyły Julia Osmałek oraz Oliwia Szczukiewicz.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
10: Na niebie w Legnicy zagęściło się od chmur. Niewykluczone, że te chmury jeszcze dziś przyniosą do regionu opady deszczu. Możliwe są zwłaszcza wieczorem i w nocy. Bądźcie uważni i weźcie parasol, jeśli planujecie późne wyjście z domu. Na termometrach widzimy natomiast 18, maksymalnie 19 stopni, ale spokojnie, będzie jeszcze cieplej.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: Dzień dobry, witam, Gosia Kościelniak i Radio Złote Przeboje, i największe przeboje lat 80. i 90. Ja przypominam, robota nie zając, wszyscy pracujemy, ale można w wolnym momencie albo napisać do nas, albo zadzwonić 224430. A dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, kim chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy.
12: Radio Złote Przeboje.
8: Z zawodu oczywiście.
13: Nie

8 minut po godzinie 11. Słuchajcie, Radio Złote Przeboje. Przed nami kultowy przebój z kultowego filmu, ale tytuł filmu zmieniał się kilkukrotnie. Co ciekawe, na jego ostateczne brzmienie też bez wątpienia mieli wpływ muzycy zespołu Bee Gees. Artyści przedstawili własną propozycję tytułu filmu, która bezpośrednio nawiązywała zarówno do tytułu ich piosenki, jak i konkursów młodzieżowych tanecznych, które zainspirowały twórców filmu do poruszenia tego wdzięcznego tematu. To był pomysł zespołu Bee Gees, żeby nazwać film Gorączka sobotniej nocy, ponieważ po pierwsze konkursy odbywały się w sobotę wieczorem, a poza tym zespół miał już gotowy utwór właśnie pod takim tytułem Night Fever. Tak to było.

0: siostrzyczką.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Thank you.

0: Robota, nie zając.
1: No właśnie, i dlatego rozmawiamy sobie między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, kim z zawodu chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy dziś.
2: Ja to zawsze chciałem być piosenkarzem, masakra, tak bardzo chciałem, ale niestety jestem ochroniarzem, może stety, ale jestem śpiewającym ochroniarzem.
3: Chciałam zostać fryzjerką, jestem rolnikiem.
4: Zawsze marzyłam zostać leśniczym, chodzić po lesie, pracować ze zwierzętami. No niestety, zostałam kucharzem, czyli garkotukiem.
5: Ja chciałam zostać archeolożką, a jestem psychologiem, psychoterapeutą.
6: W dzieciństwie chciałam zostać zakonnicą, a zostałam nauczycielem.
1: Wspaniałe historie. Jestem bardzo wdzięczna za to, że możemy Was poznawać, Was, naszych kochanych słuchaczy Radia Złote Przeboje. Jakie mieliście marzenia i czy one się spełniły? W którą stronę skręciło życie? 22 44 30. Mailowo też można. robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dziś fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy do 12. Wszystkie są ciekawe. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś?

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na to tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Jeśli chcesz

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.

0: Cały długi wywiad z Beatą Kozidrek na naszym kanale Radia Złote Przeboje na YouTubie. Możecie obejrzeć, posłuchać, a Beata w doskonałej formie i rzeczywiście z dużym poczuciem humoru opowiada o przeróżnych historiach związanych z jej życiem i prywatnym, i zakulisowym, i tym, które mogliśmy obserwować przez te wszystkie lata. Z jej doskonałą muzyką. No a dzisiaj o 12.30, czyli już niedługo, w Radiu Złote Przeboje spotkanie dzisiejsze, poniedziałkowe. Beata opowie nam pewnie o kolejnym swoim wielkim przeboju. Już o 12.30 znowu się z nią usłyszymy, a potem zresztą będzie też zabawa. Codzienna zabawa do wygrania. Bardzo fajne nagrody.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem. Za 4 minuty będzie godzina 12, więc posłuchajmy najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się blisko nas w naszym mieście? Zapraszamy!
1: Radio Złote Przeboje.

0: Trzy słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
2: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
0: Wiadomości z Legnicy.
14: Kamil Bekier. MPK w Legnicy szuka nowego prezesa. Kandydaci mają czas na zgłoszenia do 15 maja, a wymagania są konkretne. Liczy się doświadczenie, wykształcenie i czysta karta. Teraz powiemy o dużych pieniądzach. Dolny Śląsk przeznaczy 1 000 000 zł na wsparcie pszczelarzy. Pasieki z regionu będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne oraz odbędą się imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska. Na koniec sport. Mieć Legnica z kolejnym ligowym zwycięstwem. Piłkarze z Dolnego Śląska w 32. kolejce BetClick pierwszej ligi pokonali wieczystą Kraków 1-0. Dzięki zwycięstwu Legniczanie nadal mogą powalczyć o ekstraklasę. Dlatego Mieć musi się skoncentrować przed końcówką sezonu, mówi trener Janusz Niedźwiedź.
15: Przygotowania teraz będą do kolejnych dwóch meczów, dwóch finałów. Wierzę, że ten zespół jest w stanie dokonywać takich rzeczy jak dzisiaj.
14: Następny mecz Legniczanie zagrają z Ruchem Chorzów.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
14: Mieszkańcom Legnicy towarzyszy umiarkowany wiatr. Czasami poczujemy mocniejsze podmuchy, ale dopiero po południu możemy spodziewać się wiatru, który trochę nam poprzeszkadza. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Z kolei wieczorem oraz w nocy możliwe są opady deszczu. Warto o tym pamiętać, jeśli musicie wyjść z domu późną porą. Spójrzmy jeszcze na termometry. Te na chwilę obecną wskazują maksymalnie 19 stopni.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Poniedziałkowe popołudnie. Witamy. Świeżutkie, nowiutkie, jeszcze nieodpakowane z papierka. Możemy z nim wszystko zrobić. Minuta, prawie 2 minuty po godzinie 12. Gościa Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Zaczniemy od Pet Shop Boys.
16: Radio Złote Przeboje.
2: I już dosłownie za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy. Fantastyczne telefony od was, mnóstwo. Ja myślę, że naprawdę kiedyś jeszcze wrócimy do tego tematu, czyli Marzyliśmy w dzieciństwie, żeby zostać kimś, jeśli chodzi o zawód, a kim zostaliśmy dzisiaj? Za chwilkę podkreślimy i podsumujemy tę rozmowę. No i w tej godzinie również o 12.30 kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Minuta nie zając.
1: Ale dużo telefonów dzisiaj mamy. Chyba wrócę jeszcze do tego tematu, bo miło was poznawać z tej strony. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś?
2: Zawsze chciałam zostać aktorką. Zostałam księgową.
3: Chciałem zostać ornitologiem, a zostałem inżynierem, górnikiem.
1: Mocno wszystkich ściskam. Z Radia Złote Przeboje, a kubek z limitowanej edycji chcę przesłać dzisiaj Bartoszowi, który w sumie wpłynął na losy świata.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Kim chciałem być w młodości jako dziecko, a kim stałem się teraz? Jak byłem mały, powiedziałem mojej mamie, patrząc na śmieciarki, którymi byłem zafascynowany, mówię: mamo, będę śmieciarzem, a jeżeli nie śmieciarzem, to będę papieżem. W tym momencie pracuję dla firmy, która handluje odpadami tworzyw sztucznych pozyskiwanych ze śmieci. Także coś chyba wywróżyłem.
1: No właśnie, gdyby jednak Bartosz został papieżem, to świat mógłby wyglądać inaczej. Ale że wybrał inną drogę, to losy świata potoczyły się w stronę, którą znamy. Dziękuję wam bardzo za wszystkie telefony, maile i zostańcie z Radiem Złote Przeboje, bo już niedługo rozmowa z Beatą Kozidrak w naszym cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak właśnie.
0: Robota nie zając.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę państwa. Może coś zaradzimy? Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie, dzień dobry. Modlitwę o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
3: 2000 rok, były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię, chyba tak?
2: Tak,
3: i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, to jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
2: to jest
3: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i to się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
2: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
3: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma wody na puste, nie wiem, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród. Ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
2: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
3: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli Modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A. Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Dzisiaj 17 dzień maja. To dzień urodzin genialnego Salvadora Dalego. Ten malarz nigdy nie skończył żadnej wyższej szkoły. To jeden z przykładów udowadniających, że studia nie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Studiował na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie i pierwszy raz został wyrzucony w 1923 roku, gdy wziął udział w proteście studenckim, a potem drugi raz przed ostatnimi egzaminami został wyrzucony raz jeszcze. Ale w ogóle Salvador Dali był zdania, że wie znacznie więcej niż jego profesorowie, nie widział najmniejszego sensu w egzaminach końcowych, gdyż uważał, że przewyższa wiedzą i umiejętnościami swoich wykładowców. Radio Złote Przyboje.

for One w Radiu Złote Przeboje. Za pięć, już właściwie za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości, posłuchajmy o tym, co istotnego dzieje się teraz w Polsce i na świecie. Radio Złote Przeboje.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Reklama. Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
4: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są kolejni zarażeni hantawirusem, WHO uspokaja. I pierwszy egzamin za nimi, ósmoklasiści mówią nam, jak im poszło. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prokuratura Krajowa przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ale były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
5: Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
4: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty, m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Pojawiają się kolejni zakażeni hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Testy potwierdziły obecność hantawirusa u jednej z Francuzek i Amerykanina. Oboje są już w szpitalach w swoich krajach.
6: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
4: Uspokaja Światowa Organizacja Zdrowia. Statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą kwarantannę. Kapitanem jest Polak. Minister energii wydał decyzję w sprawie maksymalnej ceny paliw. Jutro kierowcy na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,30, za 98 6,81, a za olej napędowy 6,93. Ósmoklasiści są już po swoim pierwszym egzaminie. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. Pierwszy z trzech, które potrwają jeszcze do środy. Jak im poszło, pytał Bartosz Kądziołka, uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi.
7: Bardzo dobrze. Była lektora Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
8: Było git. Łatwe to było.
9: Jak wam poszło?
10: Chyba dobrze.
11: No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
12: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
4: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Pogoda.
3: Dzisiaj możliwe opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Najcieplej w Lublinie i Rzeszowie i w Warszawie 23 stopnie, na zachodzie 21, a chłodniej nad morzem i w Szczecinie tam 18 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Zaczynamy kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w tej godzinie też chyba, a może nie, a może jednak. Zresztą zostańcie, przekonacie się. Zaczniemy naszą zabawę z zagadkami od Beaty Kozidrak.

się fantastycznie gorąco i wakacyjnie zrobiło. Początkowo zespół Manam eksperymentował z mieszanką rocka progresywnego i jazzu, no i w latach 80. zmienił styl na bardziej pop-rockowy i taki nowofalowy. I wtedy właśnie powstały takie przeboje jak Boskie Buenos, O, nie rób tyle hałasu, czy właśnie Cykady na cykladach. I ta zmiana przyniosła ogromną popularność zespołowi i status legendy polskiej sceny muzycznej. A ta piosenka zainspirowana była podróżą zespołu Manam do Grecji w 1984 roku. Cykady na cykladach zdobyły także popularność poza granicami Polski w wielu krajach europejskich, zwłaszcza tych nad Morzem Śródziemnym. Piosenka była grana w radiach i w klubach, stając się swoistym hymnem wakacyjnym, co w pierwszej połowie lat 80. nie było łatwe, żeby polska piosenka zrobiła tam karierę. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Przed nami Artur Rojek z Mysłowic, a 6 maja Artur skończył 54 lata i z tej okazji postanowił podzielić się z fanami odrobiną refleksji, no i wyjątkowym zdjęciem. Czarno-biała fotografia z dzieciństwa, Artur w fartuszku szkolnym i taka lakoniczna refleksja, że choć wiele rzeczy zostawił za sobą, niektóre zostały z nim na bardzo długo, między innymi przezwiska z dzieciństwa. Gruby, mały, napisał artysta. Na koniec zostawił tajemniczy dopisek w piątek, a w piątek napisał album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Oddam waszym uszom jesienią. Wtedy też wyruszymy w trasę, żeby zagrać nowe piosenki na żywo. Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: taki moment, w którym czuję nieodpartą chęć, a nawet pewien imperatyw taki moralny, żeby... Tak, takie coś. Żeby... pierwszą podpowiedź związaną z naszym konkursem z Beatą Kozidrak właśnie z siebie wyartykułować. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry. Pozwolisz? Wszyscy czekamy na tę podpowiedź.
0: Mamy, bo będą trzy, a teraz pierwsza. Uwaga, dzisiejsze hasło jest związane z Beatą Kozidrak i geologią. I teraz kombinujcie. Z Beatą Kozidrak i geologią.
1: No to kombinujcie. Być? Czekamy na dwie odpowiedzi. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera. Co to jest? Mhm. I za co lubicie Radio Złote Przeboje? Czekamy na telefony do 17 o 17:30 te cudowne nagrody, czyli radio kolekcjonerskie z naszej ściśle bardzo określonej limitowanej edycji,
0: tak?
1: I zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak siedziała tutaj obok, leżała sobie kupeczka tych zdjęć, ona je osobiście wszystkie podpisywała. No, to nic, tylko wygrywać. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera.

Sweet Dreams i La Bouche. Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy i gramy zaraz po godzinie 14. O 14 sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska.

0: zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja.
2: 11 maja, poniedziałek. Tu Radio Złote Przeboje, pora na wiadomości.
3: Polska zaskarżyła umowę z krajami Mercosur. Naukowcy szykują się do protestu, chcą więcej pieniędzy na badania i polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Paulina Nawrocka. Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem. Warszawa jednocześnie wnioskuje o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie. W wersji tymczasowej umowa handlowa Unii z grupą krajów Ameryki Południowej zaczęła obowiązywać 1 maja. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Naukowcy, którzy od ponad roku walczą o większe nakłady na badania, szykują się do protestu. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących, teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, w tym wyższe pensje dla badaczy, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
4: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
3: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz film Ashgara Farhadiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloque.
5: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
3: Plakat 79. edycji festiwalu przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 91. roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Burze pojawić mogą się dzisiaj właściwie w całej Polsce, poza zachodniopomorskiem. Tutaj najniższe temperatury 18 stopni, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich 15-18 stopni. Miejscami może też mocno wiać. Witajcie w poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje, w którym gwiazd ci u nas dostatek. Jak zawsze Ricky Martin przyjedzie w lipcu do Polski, a ja już teraz gram wam jego wielki złoty przebój. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje w młodości marzył, żeby zostać gangsterem, ale już w wieku lat 14 zmienił zdanie i został trębaczem. No a z czasem dzięki temu, że został trębaczem, został jednym z wybitniejszych i bardziej legendarnych muzycznych producentów. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez calutki tydzień w pracy, a to już Colby Calais.

0: poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Co za dzień.
12: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.

Mieliśmy straszne opóźnienia, w rezultacie Dan, Gareth i ja dokończyliśmy album sami, ponieważ pozostali trzej członkowie grupy już zaplanowali swoje letnie wakacje i nie chcieli ich odwoływać. Przewidziałem, że nie uda nam się wyrobić w terminie i wstrzymałem się z planowaniem własnego urlopu, ponieważ nie chciałem opuścić procesu miksowania, podsumował producent albumu grupy Depeche Mode, którego właśnie słuchaliśmy w radiu Złote Przeboje, oczywiście nie producenta, tylko jedną z piosenek z tego albumu. Jeśli wy planujecie już swoje urlopy, to zabierzcie tam ze sobą największe przeboje lat 80. i 90. za jednym zamachem, czyli radio Złote Przeboje, które wszędzie brzmi wyśmienicie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Eliza Biotoan. Radio Złote Przeboje, w którym mam nadzieję słyszeliście wczoraj pierwszy autorski odcinek programu Beaty Kozidrak na naszej antenie. Doskonale do takiego słuchania nadaje się na przykład pamiątkowe radio, które w tym tygodniu też mam dla was codziennie, a do tego zdjęcie z autografem świeżo upieczonej naszej redakcyjnej koleżanki. Uwaga, zadanie konkursowe. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest coś, co wybucha bez ostrzeżenia.
1: Była piosenka Złoty deszcz pani Beaty.
2: Szklanka wody.
3: Nie ma wody na pustyni.
4: Tam liny albo coś związane z dinozaurami, że tak powiem, żartem.
0: To oczywiście nie były poprawne odpowiedzi, zatem jeszcze raz podpowiedź numer dwa. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest coś, co wybucha bez ostrzeżenia. 2 2 4 4 3 0, co to takiego i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Na te odpowiedzi czekam do 17:00. O 17:30 rozwiązanie zabawy. 2 2 4 4 3 0.

0: widzę The Blogi Tonight w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę punktualnie o 15:00 tylko sprawdzone wiadomości, a wśród nich ta, że nowy premier Węgier Peter Modior szykuje się do podróży do Polski. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 11 maja, a na naszej antenie teraz wiadomości.
11: Egzamin ósmoklasisty z polskiego, lektura zaskoczyła uczniów. Jutro taniej na stacjach paliw, zarówno za benzynę, jak i za olej. A nowy premier Węgier szykuje się do pierwszej podróży do Polski. Paulina Nawrocka. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył niektórych.
12: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
13: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
14: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie automateuszu.
11: Jutro na egzaminie matematyka, w środę język obcy. Posłowie PiSu prowadzą serię kontroli w Orlenie, Grupie Azoty i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Będziemy pytać, gdzie są pieniądze Polaków, oświadczył wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Dodał, że spółki te przyniosły straty w ostatnim kwartale zeszłego roku. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Nowy premier Węgier, Peter Madzsar, szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, a już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się właśnie do polskiej stolicy. I jeszcze rocznica powstania kultowego musicalu. 45 lat temu w New London Theatre odbyła się premiera Kotów Andrew Lloyda Webbera. Musical zdobył serca światowej publiczności. Piosenka ze spektaklu Memory stała się wielkim popkulturowym przebojem i doczekała się ponad 160 coverów. Śpiewały ją m.in. Barbara Streisand, Celine Dion, a w Polsce Zdzisława Sośnicka.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Co jest grane w Legnicy?
15: Kamil Bakier. Już w sobotę Legnica dołączy do Europejskiej Nocy Muzeów. W programie m.in. nowa wystawa historyczna, recital pianisty Karola Radziwonowicza w sali królewskiej oraz nocne zwiedzanie Zamku Piastowskiego. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych i pokazów wybijania pamiątkowych monet. Co ważne, wszystkie wydarzenia są bezpłatne, więc kultura tej nocy nie bierze wolnego. Legnica znów zaśpiewa pełnym głosem. Przed nami 56. Festiwal Churalny Legnica Cantat, który odbędzie się od 22 do 24 maja. W programie koncert inauguracyjny na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, muzyczne widowisko Odysea oraz turniej chórów z udziałem najlepszych zespołów z całej Polski. W Legnicy wystąpi również Cortez. 12 czerwca artystę zobaczymy na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Koncert rozpocznie się o 20:30, a bramki dla publiczności zostaną otwarte godzinę wcześniej.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
10: Ostrzeżenia przed burzami, także z gradem dla większości Polski, poza północno-zachodnimi i wschodnimi granicami. Miejscami może mocno wiać, a na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 24 na Podkarpaciu, chłodniej nad samym morzem i w górach do 18 stopni. Podsumowanie sobotniego spotkania Marzeny Rogalskiej z jej wyśmienitym, znamienitym gościem już dzisiaj o 15:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Jeśli mało wam było weekendu, to zostańcie ze mną w pracy.

Sezon urlopowy w pełni, w Grecji ciepło i ładnie, więc jeśli ktoś z was nie boi się na przykład drugich biletów lotniczych i nie boi się wilków, to willa Gawlińskich na wakacje to zawsze jest jakaś opcja do rozważenia. Słuchajcie, teraz to już zupełnie na poważnie. Będziemy mocno trzymać kciuki za Bonnie Tyler, która nadal jest na oddziale intensywnej terapii. Jej stan pogorszył się po pilnej operacji pękniętego wyrostka robaczkowego. Dlatego trzymaj się, droga Bonnie. Jesteśmy z tobą.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Wundary!
12: Kto?
13: Wundary!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: co, poniedziałek ma niewiele dobrych stron, wydawałoby się.
1: Tak, dokąd zmierzasz, do czego?
0: Zmierzam do tego, że jak ty przychodzisz, to mi się...
1: To jestem dobrą stroną.
0: Dobrą stroną, poniedziałek mi się w sobotę, w niedzielę zamienia, tym bardziej, że w sobotę tutaj miałaś naprawdę fajną gościnę.
1: Kasię Grochole miałam.
0: Właśnie.
1: Tak, Boże, wiesz co, Kasia, lata płyną, Kasia jest dojrzałą babką i to, że ona, mimo tej całej szarpaniny, która się odbywa na świecie, mimo tego zła, którym się nas bombarduje, to Kaśka nie traci nadziei i ona cały czas wierzy w dobrych ludzi, uważa, że tych dobrych ludzi jest więcej i chce robić dobre rzeczy. To jest niezwykłe, to się nie zmienia. I podczas tego spotkania odkryłam, że nadal tak jest i to jest niesamowicie budujące.
0: No to niech was buduje, jeżeli zwłaszcza ten poniedziałek dzisiaj od rana jakiś taki nie bardzo i pod górkę, to proszę bardzo, w pierwszej wolnej chwili na YouTube Radia Złote Przeboje sobie wejść i niech się dzieje terapia.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup? Słup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
17: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
16: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
18: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich

1986 roku nie było ani jednego faceta na całej ziemi, który nie kochałby się w dziewczynach z Bananarama. No okej, może jakiś tam jeden facet był, który się nie kochał w dziewczynach z Bananarama. Może faktycznie nie wszyscy się kochali. Dobra, ja owszem, tak, kochałem się, zabijcie mnie, do dzisiaj zresztą czuję do wszystkich pań mięte przez rumianek. Największe przeboje lat 80. i 90. były, są i będą. Teraz z kolei panowie, którzy równie chętnie co reggae, grają sobie po koncertach razem w piłkę nożną.

0: Starship, we built this city. Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 tylko sprawdzone wiadomości, bardzo ważne, dlatego że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dla jakich województw, gdzie zrobi się wietrznie i niebezpiecznie, usłyszycie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 11 maja. Zapraszam na wiadomości.
10: Burze i intensywny deszcz są ostrzeżenia dla 14 województw. Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku i dorożkarz, który brutalnie potraktował konia, stracił pracę. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Możliwe są też porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie drobny grad. Spokojnie będzie jedynie w zachodniopomorskim i na Podlasiu. Dodatkowo na Śląsku i w Małopolsce może intensywnie popadać. Alerty będą obowiązywać do pierwszej w nocy. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewiałacha nie zostanie wyciągnięty dziś z wody, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, bo szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym studium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte jutro. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
11: Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
10: Ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych, którzy pracują w dwóch wariantach. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział dzisiaj prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
12: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tym.
10: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie mężczyzny i usunęło go ze stowarzyszenia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
13: Kamil Bakier. W Legnicy trwa ogólnopolski tydzień bibliotek pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Do 16 maja mieszkańcy mogą korzystać z dni otwartych warsztatów oraz spotkań autorskich. Jest też dobra wiadomość dla zapominalskich. Przez cały miesiąc książki można oddać bez kar. Miłośnicy kryminałów też mają powód, by zajrzeć do biblioteki. Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza 14 maja na spotkanie z Robertem Ostaszewskim, autorem thrillerów i kryminałów, w tym książki Tylko wróć, której akcja rozgrywa się właśnie w Legnicy. Początek spotkania o 17:00. Do Legnicy wraca festiwal Millennium Dogs Against Gravity. W Kinie Piast od 15 do 17 maja pokazanych zostanie 6 filmów dokumentalnych z całego świata. W programie także wyjątkowa propozycja dla lokalnej publiczności. Film o Lechu Janerce, legendzie polskiej muzyki związanej z Dolnym Śląskiem.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
9: Burze mogą pojawić się dzisiaj w całej Polsce, poza krańcami północno-zachodnimi i wschodnimi może miejscowo popadać grad. Na termometrach 18 stopni w zachodniopomorskim, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Zapomnijcie o mięsie. Ten składnik diety starożytnych mnichów buddyjskich zawiera więcej białka niż kurczak. Opowiem wam o nim troszkę więcej w programie Dobrze Wiedzieć o 16:30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

0: wiecie, zatrzymaj się na chwilę. Apelujemy muzycznie w Radiu Złote Przeboje, a to dlatego, że pora na ostatnią dzisiejszą podpowiedź w zabawie z Beatą Kozidrak na naszej antenie.
1: Najszybciej bez ostrzeżenia wybucha awantura.
2: Odpowiedź to plama na ścianie.
3: Jak nic wybucha bez zapowiedzi, to jest awantura. Awantura jak nic.
4: No pani Beata śpiewa o tym, że wybuchnie nagle serce moje, więc pewnie o to chodzi.
5: Wspaniale jest się z państwem bawić w Radiu Złote Przeboje. Może odpowiedzią na zagadkę dzisiejszą jest gejzer.
0: Powyższe propozycje, oczywiście choć fajne i za wszystkie serdecznie dziękujemy, to akurat nie są poprawne, dlatego uwaga!
6: Zagadka wciąż nie jest rozwiązana.
0: Oto podpowiedź numer 3. Droga Beato, czyń swoją powinność.
6: Dzisiejsze hasło to tytuł albumu Bajmu z połowy lat 90. oraz nazwa wulkanu.
0: Zatem 2 2 4 4 3 0. Czekam na odpowiedź na 2 pytania. O co dzisiaj pytamy i za co lubisz Radio Złote Przeboje? 2 2 4 4 3 0. Czekam na telefony do 17, a rozwiązanie zabawy tradycyjnie o 17.30. Powodzenia!

0: auto promocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Kiki D i Elton John śpiewali o zdrowym sercu w Radiu Złote Przeboje, przynajmniej według mojego wolnego tłumaczenia o tym śpiewali, a o zdrowie serca najlepiej zadbać w kuchni. Na przykład tak.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Już w VI wieku azjatyccy mnisi buddyjscy odkryli, jak delektować się sycącym posiłkiem bez konieczności uboju zwierząt. Seitan, trafnie nazywany mięsem pszennym, nie jest wymysłem współczesnej mody. To sprawdzony składnik, którego tradycja sięga setek lat. W 100 gramach gotowego seitanu znajdziesz około 30 gramów białka, a ponadto dostarcza on organizmowi selenu dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy oraz fosforu i wapnia dla mocnych kości. Dużym plusem jest brak tłuszczów nasyconych i cholesterolu, a jedynym ograniczeniem jest gluten. Niestety seitan nie jest odpowiedni dla osób z celiakią i nietolerancją pszenicy. Steki z seitanu smakują wyśmienicie. Wystarczy wymieszać gluten z wędzoną papryką, czosnkiem i odrobiną keczupu, zagotować, a następnie szybko smażyć aż do uzyskania złocistego koloru. Rezultatem jest pysznie chrupiąca potrawa, której konsystencja przypomina prawdziwe mięso.
1: Dobrze wiedzieć.

0: impossible. Together, forever and
1: ever. Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
6: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Poniedziałkowe popołudnie i sporo utrudnień na drogach na S3 w województwie lubuskim między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa. Utrudnienie też na S7 między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. Awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienie też na Krajowej 10 na wysokości miejscowości Kalisz Pomorski w Zachodniopomorskiem. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie Gazebo. Do startu gotowa. Hej, już szykuje się Melanie C, czyli Sporty Spice, która dzisiaj o 19 czasu warszawskiego będzie prowadzić wirtualne zajęcia online dla fanów wylewania siódmych potów. Serdecznie pozdrawiam. Gdybyście jednak wybierali się dzisiaj na spokojny popołudniowy spacer, to polecam aplikację Radia Złote Przeboje.

Jezu, jak się cieszę, że jesteście z Radiem Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 nasze tylko sprawdzone wiadomości. Jak poszło ósmoklasistom na dzisiejszym egzaminie, sprawdzimy za chwilę.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Lepsze złote przeboje niż poniedziałkowe znoje.
3: Jutro dzień limeryków i lepiej i wybierzemy nasze ulubione lepieje.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 11 maja, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: Prezydent zawetował ustawę o likwidacji CBA. Opowiadanie Lema na pierwszym egzaminie ósmoklasisty i wielkie odliczanie do inauguracji festiwalu w Cannes. Paulina Nawrocka. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak powiedział w przemówieniu, likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Jednocześnie zaznaczył, że nie sprzeciwia się reformom. Oprócz tego prezydent zgłosił też weto do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy egzamin z języka polskiego. Były m.in. pytania o teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Małe Książę.
18: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
19: Jakich wyników się spodziewacie?
18: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%.
20: Ja liczę na 90%, ale nie wiem, czy uda się.
21: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70%.
17: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa wciąż dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu. Strażacy działali na terenie 1200 hektarów. Śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów na umyślne podpalenie. Jutro zaczyna się też wielkie święto kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
22: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
17: O Złotą Palmę powalczą 22 filmy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Burze pojawić mogą się dzisiaj właściwie w całej Polsce, poza zachodniopomorskiem. Tutaj najniższe temperatury 18 stopni, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich 15-18 stopni. Miejscami może też mocno wiać. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy w tym tygodniu, w związku z tym, że po raz pierwszy w historii wczoraj swój własny program na antenie Radia Złote Przeboje miała Beata Kozidrak. Cudne nagrody. Jakie? Co to za program? Jak to wszystko wygrać? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie.

Pomyślałem sobie, że jeżeli o tej porze wyzuto was już z optymizmu, no to właśnie tutaj mam dla was muzykę w sam raz na poniedziałkowe późne popołudnie i dlatego z jednej strony Marquez, a z drugiej w ramach największych przebojów lat 80. i 90. kochana Ewa Bem, która na przekór wszelkim późno poniedziałkowym przeciwnościom losu zachęca...

0: Earth, Wind & Fire i September w Radiu Złote Przeboje, w którym pora pogadać o nagrodach. Dzień dobry.
1: Zaskoczenie, muszę przyznać.
0: Super. I o to chodzi, i o to chodzi. Jurek Talesiński, witam cię serdecznie. Jak masz na imię?
1: Rafał. I nie spodziewałem się, że to działa, że ktoś odzwoni, nie ukrywam.
0: A popatrz.
1: Powiem szczerze, że tak ze dwa miesiące przypadkiem usłyszałem gdzieś, słuchałem innego radia, no i teraz już jest nierozerwalnie, nie ukrywam, że wszystko poprzestawiałem. Jestem pod wrażeniem.
0: To już cię nie oddamy, to już będziesz cały nasz. A jeszcze do tego zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i takie fajne kolekcjonerskie radio od Radia Złote Przeboje już tu na ciebie czeka. Tylko musisz mi powiedzieć, o co dzisiaj pytaliśmy.
1: Jezus Maria, przecież napis Etna.
0: Etna. To jest bardzo...
1: Nie ukrywam, że jestem tak zaskoczony. Tak jak może ja sobie szczerze powiedzieć, to wydawało mi się, że to jest tak. O, mówią sobie, mówią. A tu jednak dlatego to mówię, aż mnie odjęło mowę. Właściwie muzyki nie lubiłem, nie lubię, ale tutaj się nie mogę oderwać. Wszędzie w pracy, w samochodzie, w pracy, nawet radio cały czas gra. Ale to jest muzyka z czasów mojej młodości. Muzyka, którą słuchają wszyscy, nawet moje dzieci, które jeszcze, powiedzmy, żyją w innym świecie już, no bo ta muzyka współczesna jest inna. Natomiast no tutaj są, słuchają, nie przeszkadza im to tak. Czasami jak sobie puszczają jakieś stare kawałki, to było nie, a tutaj może sobie spokojnie, czy to w domu, czy w pracy grać, a już na pewno w samochodzie. Takie miłe zaskoczenie na początek, oby dalej tak ten tydzień się rozwijał. Dziękuję również bardzo, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Dzięki. Cześć, do usłyszenia. Dzięki. A wszystkim przypominam, że nieważne, czy słuchacie nas od 25 lat, czy od 25 minut, możecie być z największymi przebojami lat 80. i 90., a jutro od rana kolejne 3 podpowiedzi i nagrody od Beaty Kozidrak.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: kremel diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Po 9 godzinach służby drogowe przywróciły ruch na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg, gdzie doszło do kolizji ciężarówki. Awaria za to na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu miejscowości Mikołajowice. Tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i kolejna awaria na Krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński Olsztyn. Tam wprowadzono ruch wahadłowy.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: padnij, powstań, status quo in the army. Now, na baczność niemalże, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Obecny jestem.
0: Ja złotem. Jaką ty masz kategorię? Ja mam jak zakładnik. Ja bym i tak by mnie nie wzięli do wojska. Tak pytam.
1: Ja nie chcę się przyznawać, bo mnie wezmą.
0: A, dobra. Słuchaj, bierzemy cię po 18 na antenę Radia Złote, tak bo jest. Czym przychodzisz?
1: A będzie dzisiaj szansa wieczorem zgarnąć bilety. Bilety na bardzo zacny event muzyczny, czyli Dire Straits symfonicznie. Oraz też, uwaga, uwaga, dzisiaj wieczorem będzie bardzo ciekawy temat, ponieważ połączę Enrique Iglesiasa, Julio Iglesiasa z wczorajszym meczem Realu Madryt i Barcelony. To jest dopiero kombo.
0: No dobra, wszystko wyjaśni się po 18.

takich chwilach można powiedzieć, że poniedziałki nie muszą być wcale takie złe. Dobrze trafiliście, bo to radio Złote Przeboje. Natomiast za chwilę, godzina 18, sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Będzie też pogoda na jutro, a potem też świetna muzyka specjalnie dla Was. Między innymi po 18 Madonna, a także New Order.

0: poniedziałek, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad z rządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Mowa o 10 lub 8 obowiązkowych Polakach w składzie. To oczywiście faza projektu, a w końcowej fazie jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19:00 to dokończenie kolejki 32:00. Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
1: Pogoda.
0: Jutro chłodniej, spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Najpogodniej na zachodzie oraz nad morzem. Jeśli chodzi o temperaturę, do jutra 10 stopni w centrum, 14 na północy. Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, minęła godzina 18, poniedziałek i już za chwilę dowiecie się, w jaki sposób możecie zgarnąć bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór. Dajcie głośniej, bo to kawałek, którego po cichu słuchać się nie da. Bardzo proszę.

Radiu Złote Przeboje, Beata Kozidrak, która zresztą codziennie po godzinie 12 w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych przebojach. Natomiast, proszę Państwa, kultowych przebojów świetnej aranżacji możecie posłuchać na żywo, a chodzi o Dire Straits symfonicznie.

Myślę, że wielu z Was zna twórczość Marka Knopflera i spółki. Zresztą pierwsze teledyski na MTV to właśnie grupa Dire Straits. No a Dire Straits symfonicznie to jest projekt, za którym stoją Kuba Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. A więc miks rockowej klasyki z orkiestrą symfoniczną. I mam dla Was podwójne zaproszenie na 25 maja, za 2 tygodnie w Warszawie. Proszę dzwonić i przekonać mnie, dlaczego to właśnie Wam należą się bilety. Ta podwójna wejściówka na Dire Straits symfonicznie oraz też za co lubicie i cenicie Dire Straits. Chętnie posłucham. 2 2 4 4 3 0. Więc dzwońcie, a już teraz w Radiu Złote Przeboje zespół New Order.

Aha, Take On Me w Radiu Złote Przeboje. Numer, który powstał, uwaga, trzy razy, tak jest. Najpierw w 1984 roku i kompletnie nikt nie zainteresował się tą piosenką, ale panowie z Aha się nie poddali i zrobili pewien lifting, no bo pojawiły się wtedy modne w latach 80. syntezatory, tak bardzo kochane również przez Włochów tworzących Italo Disco. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na królową popu, no bo w międzyczasie podczas jej kariery na scenie pojawiła się cała masa artystek, jak Britney Spears, Christina Aguilera, Sabrina Carpenter, a ona nie pozwala o sobie zapomnieć, czyli Madonna. Ba, Madonna obiecała nam szalone, roztańczone lato, bo właśnie w lipcu, 3 lipca, ma ukazać się jej nowy album Confessions 2, będący kontynuacją płyty z 2005 roku. Zacieramy ręce i czekamy. Natomiast teraz czas na utwór American Pie, a więc cover i komedia romantyczna w jednym, bo piosenka została wykorzystana w filmie Układ prawie idealny. Sam film w sobie idealny nie był. Jeśli chodzi o piosenkę, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Sprawdźcie, Madonna w Radiu Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje, człowiek, który występował naprawdę w świetnych kapelach, polskich świetnych kapelach, jak Brygada Kryzys, a także Tilt. Mówię ci, że chodziło oczywiście o Tomka Lipińskiego. No a za chwilę m.in. Mysłowic oraz też dowiecie się, co łączy Madonnę z zespołem ABBA.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Miau!
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Utrudnienie na S5 na odcinku Żnin Zachód Biskupin. Awaria pojazdu, zablokowana jest tam cała jezdnia w kierunku Poznania. Uwaga też na innych drogach. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Bezpiecznie będzie właściwie tylko w zachodniopomorskim i na Podlasiu. W pozostałych regionach możliwe silne porywy wiatru, a lokalnie drobny grad.
19: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Radiu Złote Przeboje, Abba i Gimi Gimi, a więc kawałek, który opowiada o samotności i też pragnieniu bliskości. Bohaterka czuje się tutaj przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. A tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tylko dosłowne pragnienie randki, ale po prostu człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Zresztą motyw tej piosenki i w ogóle twórczości Abby sprytnie wykorzystała Madonna, kiedy w 2005 roku ukazał się jej singiel Hang Up. A po Abbie i Madonnie wracamy na nasze podwórko zespołu Mysłowic. Pamiętam, że kiedyś się grający na gitarze i klawiszach Przemek Myszor opowiadał mi, że czasem żałuje, że nie udało się z ich muzyką pójść no nieco dalej, zrobić tak zwanej kariery na zachodzie, no bo muzyka idealnie pasowała do tamtych czasów. Zabrakło jednak odpowiedniej promocji, no i może też trochę odwagi. Ale co by nie mówić, to kawał świetnej muzyki, tak jak chociażby krążek Miłość w czasach popkultury, bo tam wszystko się dosłownie zgadza. A Scenariusz dla moich sąsiadów to kawałek, w którym można się zakochać od pierwszych taktów. Naprawdę. Zresztą sprawdźcie. W Radiu Złote Przeboje. Już teraz Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów.

0: przy takich kawałkach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje, że gramy dla Was najlepsze przeboje lat 80. i 90. A już teraz czas komuś wręczyć wejściówki. Tak jest, wejściówki na Dire Straits symfonicznie. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
1: Michał.
0: Michał skąd?
1: Z Warszawy.
0: Mam dzisiaj bilety na Dire Straits symfonicznie, gdzie pojawią się tacy zacni artyści jak Kuba Badach, Marek Napiórkowski, Krzysztof Herdzin. Będzie orkiestra symfoniczna, więc będzie na bogato. To powiedz mi, dlaczego to właśnie tobie powinien wręczyć właśnie tą podwójną wejściówkę na 25 maja w Warszawie?
1: Ponieważ muzyka zespołu Dire Straits jest muzyką mojego życia. Jest to mój ulubiony zespół i w każdej aranżacji jakby jest nie do przebicia.
0: A taki ulubiony kawałek Dire Straits, jakbyś na szybko miał wymienić, jakbym ci tak w środku nocy obudził i powiedział, ulubiony numer Dire Straits to?
1: Myślę, że Sultan Swings albo może... Mhm. Walk Alive.
0: No to już wiem, że rozmawiam z osobą, która ogarnia temat, a powiedz, kogo zabierzesz?
1: No myślę, że wypadałoby dziewczynę zabrać.
0: No wypadałoby, mogłaby się obrazić. Więc słuchajcie, w takim razie wybieracie się na Dire Straits symfonicznie. Dwa bilety do Was lecą, więc udanej zabawy życzę.
1: Dzięki bardzo. Dzień.
0: Jutro też po 18 szansa, żeby zgarnąć wejściówki na Dire Straits symfonicznie. A już teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje. Dezerżanté.

0: Jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek, a więc Dolores O'Riordan i The Cranberries w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19, a potem obiecuję, że będzie więcej świetnej muzyki podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Między innymi zagram dżem, będzie też Lena, więc będzie eurowizyjnie, czy też Enrique Iglesias, który w zeszłą sobotę akurat dał całkiem zacny koncert.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
4: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek już za chwilę zagra o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł w Turynie z Juventusem, z Manchesterem City i z Bayernem Monachium.
3: Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jest szansa, że możecie założyć, zwłaszcza rano, cieplejszą kurtkę, ponieważ temperatury spadną nawet do około 10 stopni. Jutro też uważajcie w centrum, na południu i na wschodzie, bo może popadać deszcz. Poniedziałkowy wieczór to jest bardzo dobry moment, żeby się doładować pozytywną energią. Za chwilę będzie co nieco o Eurowizji, ale wcześniej Dżem, naiwne pytania, Mariusz Stalmaszczyk. Witam ponownie.

Radiu Złote Przeboje, Lighthouse Family, a więc brytyjski duet założony w Newcastle w połowie lat 90. Do tego duet, który postawił na swoim, no bo kiedy wyszła ich debiutancka płyta, to wcale ta piosenka, którą słyszeliście, nie podbiła listy przebojów. Radia i krytycy zwracali uwagę na zupełnie inne piosenki, a artyści zaparli się, że właśnie High jest absolutnie najważniejszą piosenką w ich twórczości, w ich artystycznym dorobku. No i udało się, bo kawałek grany do dzisiaj, często też wykorzystywany w przeróżnych reklamach. Natomiast przed nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Już w tę sobotę wielki finał w Wiedniu, a w tygodniu półfinały, gdzie trzymamy kciuki za Polkę Alicję Szczępińską. Zresztą to już jutro, ten półfinał. Już jutro wieczorem. No ale jeśli jest temat Eurowizji, jest tak przebogaty, to wracamy teraz też do roku 2010, czyli do 55. edycji konkursu piosenki Eurowizji, gdzie wygrała Niemka Lena i kawałek Satellite.

złote przeboje Enrique Iglesias, który, jak opowiadali mi znajomi z Trójmiasta, zrobił wielkie show w minioną sobotę, gdzie nie zabrakło największych przebojów. Zresztą aż trudno uwierzyć, że ten facet jest po 50. Natomiast przy okazji koncertu oraz wczorajszego El Clasico, czyli meczu Barcelona-Real Madryt, przeczytałem, że ojciec Enrique Iglesiasa, Julio, wcale nie musiał być muzykiem, a piłkarzem, bo jako młody chłopak występował w rezerwach Realu Madryt jako bramkarz. No ale w wyniku wypadku samochodowego sportowa kariera została szybko przerwana, więc mogło to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do świata filmowego. 1985 rok, kiedy powstaje film Och, Karol, którego rozwiązłe życie początkowo jest sielanką, a potem kończy się, no, katastrofą. To właśnie do tego filmu powstał kawałek Baw mnie Seweryna Krajewskiego. Teraz słuchamy.

0: mogły się pojawić wspomnienia, kiedy człowiekowi przypomina się 97 rok i konkurs piosenki Eurowizja, tak jest, bo to właśnie ten numer wygrał w 97 roku. No a za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi Michael Jackson oraz też Wanda Kwietniewska zespołu Wanda i Banda opowie wam, czego słuchała jako nastolatka.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90.,

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Nóżka sama chodzi podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Ja się zupełnie nie dziwię, kiedy pojawia się Michael Jackson, Smooth Criminal w Radiu Złote Przeboje. A już teraz czas na spotkanie z Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda, która opowiada, czego się to kiedyś słuchało.
1: Dla mnie to jest czas końca mojej szkoły podstawowej, kiedy te dźwięki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba, nie z żadnego radia w zasadzie, bo nie grano takiej muzyki wówczas. Kolega miał ciocię w Ameryce i ona mu przysyłała płyty, więc te płyty spotykaliśmy się, miał też dobry gramofon jak na owe czasy, nie Bambino, tylko jakiś lepszy i słuchaliśmy tych płyt. I pamiętam, że właśnie Deep Purple, właśnie Cepelini wywarli takie wrażenie, brzmienia gitarowe, które oni w tamtym czasie osiągali, były... Ja pierwszy raz w życiu słyszałam taką muzykę po prostu, że można tak grać, że są takie instrumenty, że są takie wzmacniacze. Oczywiście jako tam 13-letni człowiek nie miałam pojęcia, co jest tam wzmacniacze, instrument i tak dalej. Chociaż oczywiście słuchałam również polskich wykonawców, wtedy jeszcze takich amatorów na przykład grających gdzieś tam po szkołach, domach kultury i właśnie fascynujący był ten zespół taki w Elblągu, bo stamtąd pochodzę, który próbował naśladować utwory Deep Purple i Led Zeppelin i robili to zupełnie umiejętnie na tak beznadziejnym sprzęcie, ale chociaż wygrywali te wszystkie dźwięki.
0: A my posłuchajmy prawdziwego przeboju zespołu Wanda i Banda. Hi-Fi teraz w Radiu Złote Przeboje.

Złote przeboje Stevie Wondera, więc jeden z najbardziej uhonorowanych artystów w historii, mający na koncie, uwaga, 25 nagród Grammy. No i słucha się go za każdym razem z wielką przyjemnością. A my zaglądamy teraz do roku 1984. To wtedy odbyła się premiera filmu Akademia Pana Kleksa, czy też premiera filmu Seks Misja w reżyserii Juliusza Achulskiego. Odbyła się 56. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie statuetkę zgarnął, za najlepszy film oczywiście, film Czułe Słówka, między innymi z Jackiem Nicholsonem. No a w telewizji wyemitowano pierwszy odcinek Policjantów z Miami, gdzie pojawił się dosyć znany muzyczny motyw, a więc Phil Collins i jego In the Air Tonight. W tym samym roku Michael Jackson odebrał 8 nagród Grammy za album Thriller. W 1984 roku powstał też zespół Guns N' Roses, czy też Bad Boys Blue, a zespół Jam wydaje Dzień, w którym pękło niebo.

No i w 1984 roku ukazuje się też The Power of Love, a więc kawałek Jennifer Rush, artystki, która pochodzi ze Stanów, ale największą karierę zrobiła w Europie. Absolutnie teraz jedna z najbardziej charakterystycznych ballad budująca napięcie. Posłuchajcie.

Dokładnie tak, pan Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 20. No i za chwilę obiecuję, że zagramy dla was między innymi Oddział Zamknięty. Będzie Kasia Nosowska i też będzie trochę o piosenkach Budki Suflera. Przekonacie się za chwilę.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, wieczór, minęła godzina 20. Mariusz Stalmaszczyk jestem i już za chwilę pewnego razu w muzyce, a więc Wojtek Babiarczyk razem ze swoimi gośćmi opowie Wam o kilku naprawdę godnych piosenkach Budki Suflera.

0: Mam nadzieję, że rozpoznaliście ten zespół bez problemu. To Budka Suflera, która dziś zagra pierwsze skrzypce w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy artyści do tego zespołu trafili naprawdę przypadkowo, jak choćby Tomasz Zeliszewski, perkusista grupy.
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera, na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak to były prawdziwe narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesny, pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty. I to było artysta, który nagrał longplay. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Tomasz Zeliszewski wielokrotnie w wywiadach wspomina postać, która była tak naprawdę siłą napędową całego zespołu i trzonem, która tworzyła te magiczne dźwięki, a mowa o Romualdzie Lipko, którego wspomina tak.
1: Niezwykle kolorowy gość, który ja... Dane mi było przyjrzeć się... Szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było, zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. No, dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. Wydaje mi się, że każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Niepokorna, czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce lata w sewiat. Fragment pochodu harmonicznego znanego dzisiaj jako utwór Jest taki samotny dom, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogłem uwierzyć, że to ten sam człowiek.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, ale to nie koniec wspomnień. Już za kilka minut pojawią się tutaj niezwykłe osobowości muzyczne, które opowiadać będą, jak tworzyły się te najsłynniejsze muzyczne dzieła zespołu Budka Suflera. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jeden z najbardziej mrocznych, jak dla mnie, kawałków zespołu Budka Suflera, słynna Noc Komety, a słowa do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który tak wspomina pisanie tej piosenki.
1: Noc Komety nawiązuje do takich moich dosyć ostrych narkotycznych doznań, nie da się ukryć, że poczęstowano mnie prawdziwym LSD, prawdę mówiąc, nie bardzo wiedząc, co mnie może spotkać, to gdzieś tam się domagałem tego eksperymentu na własnym organizmie i dosyć naprawdę taka niespotykana, banalna noc mnie spotkała. I to, co więcej, dostawcą tych specyfików dla Jefferson, Jorma Kaukona, to był taki kolega, z którym tam najbliżej właściwie sporo czasu spędziłem, Finn, który potem założył własny zespół Hot Tuna. Dostawcą tego kwasu dla nich to był wybitny chemik, aptekarz, który chlubił się tym, że kurier z Anglii do niego przylatywał, żeby zaopatrywać w taki czysty towar zespół The Beatles.
0: Marek Dutkiewicz jest nie tylko autorem tej piosenki, czyli Noc Komety, ale także chyba najbardziej znanego przeboju Budki Suflera.

0: To jedna z tych piosenek Budki Suflera, która zdecydowanie łączy pokolenia. Słynna Jolka i Jolka. Tekst do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który niedawno zdradził nam historię powstania tak naprawdę tekstu do tej piosenki.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz.
0: Ten test, tak?
1: Tak, test w niej zdrowie anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwą. Drugim, no przerażowali to oczywiście, mnie ten Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza Budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take it, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a zespół swoją wielką popularność zawdzięcza także telewizji. I o tym wielokrotnie w wywiadach powtarzał Romuald Lipko.
2: Jak się występiło gdzieś w telewizji, to wtedy telewizja nie miała takiej możliwości wielokanałowości, prawda, jak w tej chwili, bo teraz to nie wiadomo, ktoś mówi, występowałem w telewizji, ale na którym, na setnym kanale, no to. Wtedy się występowało na jednym kanale,
0: albo
2: na drugim i cały ten kanał oglądali wszyscy, więc oczywiście to otwierało wiele drzwi. To jest fajna taka

0: cecha. Ja z niej nigdy nie korzystałem na wyrost, nigdy się tym nie popisywałem, nigdy. Zresztą mam, niejako mam takie dosyć czyste, że bo to internet nie oszczędza, więc gdyby ktoś mi tam mógł coś wypomnieć, to by mi pewnie wypominali. Więc jakoś nie ma czego wypominać, ale wiele razy wywoływało twarz moja, mówię tu za siebie, wywoływała taką czy inną życzliwość i czasami nawet jak były wędliny na kartki, to tam trochę jakiegoś lepszego schabu pani odpodłożyła na boku. Oczywiście tyle na tą kartkę przysługiwało, no ale może tego ze środka, a nie z brzegu. Natomiast jedną z takich zabawnych historii w dwóch słowach powiem, że i to był rzeczywiście apogeum czaru rozlewanego przez znajomość twarzy z telewizji, bo myśmy mieli bardzo dobrą karierę w NRD, w dawnych Niemczech, socjalistycznej. I tam celnicy i ich pogranicznicy to byli ludzie automaty. To byli ludzie pozbawieni jakichkolwiek odczuć ludzkich. Oni po prostu działali jak automaty i tak dalej. I się nagle, i w związku z tym, że myśmy tam grali koncerty, więc mieliśmy pieniądze niemieckie tam i myśmy mogli czasami kupić więcej niż normalny turysta. Czyli mogliśmy jakieś buciki dziecięce kupić, bo mieliśmy pokrycie na te marki zarobione tam u nich. No i normalnie trzepali wszystkich. I raz żeśmy podjechali na granicy i taki dorodny Niemiec krzyknął: Die blaue Taube, budka szuflera. Die blaue Taube to był tytuł i tylko gwiazda, a blask jest nikomy naszego utworu zagranego w języku niemieckim. I on nas widział na takim programie Rundfunk, czyli to takie były programy dla przedowników pracy w telewizji pokazywane. To szło całą sobotę, myśmy tam grali właśnie z Umegu. Oni grali Perłową dziewczynę, myśmy dole. No i on, i jeżeli nas celnik niemiecki powiedział: idźcie, na twarz przepuścił, to znaczy, że ten czar był rzeczywiście mocny.
1: Budka szuflera towarzyszy nam w programie pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za moment razem z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy pierwsze nagrania tych najważniejszych piosenek dla budki. Zatem zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Zespół Budka Suflera gra dziś główną rolę w programie Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Dla wiernych fanów zespołu jedną z najważniejszych piosenek jest także ta piosenka. To słynny Sen.

0: Budka Suflera był podobno bardzo sceptyczny do tego, żeby nagrać ten kawałek. O całej tej sytuacji opowiedział nam kiedyś Romuald Lipko.
1: To się rodziło, to się taka decyzja, no myśmy byli młodzi, bo może nie młodzi tak wiekiem, bo mieliśmy po 24 lata, ale młodzi w naszych nadziejach, w naszych oczekiwaniach, i to ja byłem zawsze zwolennikiem nagrywania swojego. Tak zresztą nawet koncepcja nagrania jakiejś płyty coverowej, na przykład przez Budkę Suflera, upadała zawsze przed mój zdecydowany sprzeciw, bo mówiłem, jeżeli mamy potencjał pisania samemu utworów, to czego mamy nagrywać covery? To może na emeryturze dla rozrywki od teraz ewentualnie, ale też po co? Nigdy się nie dociągnie. I to jest jeden z dwóch przypadków, bo potem żeśmy nagrali taki z Wielkim Andrzejem Noc Komety, który jest utworem Eloja niemieckiego zespołu.
2: To były tego typu obiekcje. Ten utwór niezwykle nam się podobał. Byliśmy nim zachwyceni, ale była taka to trochę decyzja za nas podjęta, bo z nami się wtedy przyjaźnił, myśmy się przyjaźnili. No dzisiaj sam przyjaźnimy z redaktorem Jerzym Janiszewskim, który był takim dobrym duchem naszego zespołu. I on nam to doradzał, mówi: słuchajcie, jak się boicie, jak nie macie, bo już był napisany Cień Wielkiej Góry, już był napisany Jest Taki Samotny Dom, ale była wciąż ta obawa, jak zostanie przyjęta tego typu muzyka. To jest kontekst czasów, to jest kontekst popularności czerwonych gitar, skaldów, no to co? Takich zespołów, które wtedy królowały na polskim tym. Byśmy byli taką awangardą, taką alternatywną, zupełnie wręcz propozycją, dziś razem z Breakoutami, z SBB, które grało fenomenalną muzykę instrumentalną, z Cześkiem Jemenem, a cała reszta polskich utworów, które grali, polskie zespoły grały muzykę taką, no bardziej użytkową, tak bym powiedział, taką bardziej taneczną. W związku z tym ten nasz niepokój i niepewność miała uzasadnienie. Stąd się brały te obiekcje, ale kiedy żeśmy dostali tekst już od Adama Sikorskiego, to wiedzieliśmy, że mamy w ręku coś ważnego i coś mądrego.
0: Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski to niewątpliwie jeden z najważniejszych głosów zespołu Budka Suflera. A jak trafił do tego zespołu?
3: Chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. Więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Grałem przede wszystkim na fortepianie bez miłości, bo byłem wtedy młodzieńcem, dzisiaj jestem dorosłym bardzo człowiekiem, także jestem leniwy, więc nie chciało mi się ćwiczyć, a grze na fortepianie bez ćwiczenia to nic nie ma. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać. I ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło. I to był przełom 69. i 70. roku, czyli niestety bardzo dawno temu. I nigdy nie myślałem, że stanie się to moim zawodem. Ale to zawsze los człowiekowi płata najróżniejsze figle i mnie także takiego figla spłatał.
0: Do dziś Krzysztof Cugowski z wielkim sentymentem wspomina te pierwsze nagrania tych wielkich, złotych przebojów zespołu Budka Suflera.
3: No więc pierwszą piosenką to był bardzo, bardzo śmieszna historia, bo to myśmy pierwszą taką sesję nagraniową dokonali chyba na wiosnę 70. roku i nazywała się ta piosenka Blues Maxwell Georgia. I to jest, zresztą była na tej takiej historycznej płycie Underground. I ten Blues Maxwell Georgia to jest taki właściwie stereotypowy blues z tekstem a Aleksandra Migo. Żeby było śmiesznie, to się później okazało, że jest to gość, który jest etatowym pracownikiem służb bezpieczeństwa. Później okazało się, że jest szefem paszportówki w Jaśle, także ku różnym weselom. A to był gość bardzo taki zaangażowany przeciwko ustrojowi i tak dalej, ale musiał gdzieś pracować, także potem się okazał. I ten Blues Maxwell Georgia to był pierwsza piosenka, która była nagrana w 70 roku. Zresztą komicznie to brzmi, jak odpaliłem to, no to byłem pod wrażeniem.
0: Zespół Budka Suflera gra dziś pierwszą rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut dowiemy się, czy były kłótnie w zespole i jak radzili sobie z niedoborem instrumentów. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Początki zespołu nie były tak bardzo kolorowe, problemem stanowiły instrumenty, których w latach 70. było bardzo trudno zdobyć na polskim rynku.
1: Wszystko było problemem. Ja pamiętam pierwszą gitarę, jaką miał gitarzysta, to była gitara Samba, czyli to był taki wytwór polskiej myśli technicznej. To była gitara elektryczna, ale tylko z nazwy, bo przystawki, które miałeś, nie nadawały się do niczego. Lutniczo było tak, że on gryf się mniej więcej po tygodniu wykrzywiał, więc to nie stroiła ta gitara i elektrycznie była do niczego. No więc trzeba było ją modyfikować. Wtedy nasz gitarzysta miał taką gitarę. Przystawki robił mu kolega, który zajmował się stroną techniczną. Przystawki były zrobione z pudełek po akronie dla starszych. To był taki wynalazek na gardło. Jak kogoś bolało gardło, tam teraz jest z tych specyfików całe masy, a wtedy był akron i on był w takich żółtawych pudełkach, na wymiar idealnie jak podstrunnica, także to się nadawało fantastycznie, było wiercone, były magnesiki nawijane, no i to była ręczna robota absolutnie. I z tymi przystawkami do tej Samby, no to ta gitara, pomimo tego, że ona nie chciała stroić, ale to jej się tam jakiś pręt wkręcało dodatkowy, bo no to na razie to pełne chałupnictwo. Wzmacniacze to było kilka takich wynalazków. Były polskiej produkcji dwa wzmacniacze Ampli 45 i Ampli 75, miało oko magiczne, oczywiście lampowe wzmacniacze, wydające wszystko możliwe z siebie, głównie ciepło, bo one się grzały potwornie, zgrały okropnie, ale było. No i teraz był następny problem, było z kolumnami. Kolumny można było zrobić, powiedzmy, samą skrzynkę samemu, ale głośniki, więc na przykład basiści to kradli głośniki z tych szczekaczek, które były na 1 maja ustawiane. Tam były głośniki 25-watowe, dosyć duże, niewiadomego pochodzenia, ale one tam były, no i koledzy tam pod osłoną nocy wyciągali te głośniki i w takiej kolumnie było basowej dwa takie 25-watowe głośniki, no to była po prostu śmiertelna moc, 50 wat miała kolumna i tą ampli to zasilało, potworne różne cudeńka. Natomiast jeżeli chodzi o gitarę, tak zwany przester, czyli efekt, który powodował, że przedłużenie dźwięku gitary, to był robiony w naszym przypadku za pomocą magnetofonu Tonetka. Włączało się gitarę w wejście mikrofonowe, potem naciskało się nagrywanie, odkręcało się nagrywanie do dechy, czyli z punktu ten dźwięk był zniekształcony i z wyjścia wchodziło się na wzmacniacz i to wydawało rzeczywiście taki potwornie rzężący dźwięk, nam się wydawało, że fantastyczny zresztą.
0: Krzysztof Cugowski, jeden z najważniejszych głosów Budki i Suflera, kiedy kilka lat temu media w Polsce obiegła informacja, że Krzysztof odchodzi z Budki i Suflera. Niektórzy fani tego zespołu aż za nie mówili, ale co było przyczyną odejścia Krzysztofa Cugowskiego z zespołu, o tym już teraz opowie nam Tomasz Zeliszewski.
2: Krzysiek, no, miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów bardzo zdolnych artystów. No, dopóki my gramy, no, nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. No pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no to jest też, no, coś takiego jak, no, ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś zrobić, no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no, Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje. No i te wszystkie argumenty ludzkie i no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też, nie komentowaliśmy tego, więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich.
0: Zapewne wielokrotnie wieczorami będziemy sięgać do tych niezwykłych historii, mogę śmiało powiedzieć, kultowej polskiej formacji Budka Suflera, która była gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Dobry wieczór, Maciej Czujko zaprasza na program Co jest grane w Legnicy. Prędziutko, bo dzisiaj sporo treści ciekawych do przekazania. Najpierw zajrzymy do biblioteki, potem Justyna Teodorczyk zaprosi nas na Festiwal Srebra, na wystawy festiwalu. Oprócz tego Anna Konopska powie o tym, co ciekawego, co interesującego w ośrodku sportu i rekreacji, a do tego jeszcze wystawa i warsztaty fotograficzne. To wszystko przed nami, zaczynamy od biblioteki, czyli wydarzenia biblioteczne w najbliższym czasie.
10: Nie wszyscy Państwo wiecie, że w ofercie biblioteki tej głównej przy ulicy Piastowskiej i wszystkich jej filii znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju zajęć. To jest oczywiście nie tylko już wypożyczanie książek, nie tylko poszukiwania bibliograficzne, ale także różnego rodzaju zajęcia bądź danie schronienia różnego rodzaju pomysłowym legniczanom, którzy chcą realizować swoje pasje właśnie w bibliotece. O tym, że można pograć w gry planszowe w bibliotekach, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, że w bibliotece naszej funkcjonuje dyskusyjny klub książki i osobno dyskusyjny klub książki fantazy. To też już coraz więcej mieszkańców się o tym dowiaduje i uczestniczy w spotkaniach tych klubów, że prowadzimy intensywną edukację nie tylko czytelniczą, ale również ekologiczną i muzyczną. To właściwie to już jest samo przez się zrozumiałe. Ale w tym bardzo dużym wyborze zajęć, począwszy od najmłodszych dzieci, tych tak zwanych pampersiaków, które przychodzą na zajęcia ze swoimi opiekunami i uczestniczą w zajęciach opartych trochę o książkę, trochę o ruch, trochę o plastykę w bibliotekach, poprzez czytanie, tak jak cała Polska czyta dzieciom, poprzez zajęcia z historii książki, regionu naszego. Chcę Państwa szczególnie uczulić na przedsięwzięcia, które w maju się odbędą i między innymi są to 13 maja finał programu Slow Fashion, Slow Life, Ubierz się w odpowiedzialność. To jest program realizowany przez naszą ekobibliotekę, wsparty przez Fundację Totalizatora Sportowego. Otwarte wydarzenie, zapraszamy wszystkich Państwa, ale szczególnie zapraszamy młodzież współpracującą z nami podczas całego programu, młodzież 5 Liceum imienia Jana Heweliusza w Legnicy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej imienia Andrzeja Krakowskiego. Oni uczyli się na zajęciach warsztatowych, jak ze starych rzeczy zrobić coś z efektem wow, jakiś fajny ciuch, bądź torbę, bądź różnego rodzaju utensylia. Taka fajna, kolorowa młodzież, która uczy się w 5 liceum, podobno była zachwycona różnego rodzaju propozycjami prowadzących warsztaty. I chcemy właśnie rozstrzygnąć konkursy, które podczas tego programu zostały ogłoszone. Chcemy pokazać te produkcje modowe. Chodzi o to, że kupujemy co roku ogromne ilości odzieży o nie najlepszej jakości, która zostaje szybko przez nas wyrzucona. Zwracamy uwagę w tym programie właśnie na świadomy wybór, na kupowanie, ubieranie się w dobrej jakości odzież i możliwość przerabiania odzieży starszej, ale jeszcze mało zniszczonej w ciekawe i modne ciągle elementy. Będziemy również wymieniać się ubraniami. Zaczynamy o 11.30. Będzie można przygotować swoje stoiska. My udostępnimy stoły. Można przynieść dowolną ilość ubrań z wyjątkiem bielizny i butów. Nie odbieramy później, nie pozostawiamy organizatorom tych ciuchów, ale będzie można się wymienić bądź przekazać komuś, kogo zainteresują nasze ubrania, które już dla nas straciły ten efekt nowości albo po prostu z nich wyrośliśmy. Ale będziemy również mówili o tym, jak z niczego zrobić piękną biżuterię i również takie warsztaty zostaną poprowadzone w dniu 13 maja w okolicach godziny 12.50. To taki cały cykl imprez, które będą się toczyły tutaj w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Warto zaglądnąć, może coś ciekawego dla siebie Państwo znajdziecie. 14 maja o godzinie 17 zapraszam Państwa do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej na spotkanie z Robertem Ostaszewskim, autorem kryminałów, między innymi bestsellerowej trylogii kryminalnej z podkomisarzem Konradem Rowickim, serii śląskiej kryminałów, serii z komisarz Renatą Łukowską, autorem kryminału Tylko wróć, gdzie miejscem akcji jest między innymi Legnica. Bardzo ciekawy, nowy autor, dla nas nowy autor, pojawiający się na firmamencie tej takiej bardzo bogatej twórczości kryminałów, która ostatnio dotyka nasz kraj. Właściwie pisze się kryminały wszędzie, prawie każde miasto jest miejscem, duże miasto jest miejscem kryminałów, a Robert Ostaszewski rzeczywiście potrafi pokazać nie tylko akcje kryminałów, ale krwawe zbrodnie, nawet nieco zalatujące nam thrillerem. O godzinie 17, 14 maja zaprasza mój kolega z biblioteki, pan Tomasz Adamowski, który poprowadzi spotkanie.
9: Była Anna Gontowska i wydarzenia biblioteczne, a teraz Justyna Teodorczyk i Festiwal Srebro Wystawy, które możecie odwiedzić z tejże okazji.
11: Legnicki Festiwal Srebro. Uśmiecham się, jak to mówię, ponieważ jesteśmy po kulminacji festiwalu, czyli po jego uroczystym otwarciu. Mieliśmy kilkuset gości z Polski i zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc no myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem. I teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady mamy w Domu Kultury Atrium, natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASP w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeum, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeum, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni. kwietni. Także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeów znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. Ona właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy. Mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą, po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy sculpture devices, małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele i skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę, która nawiązuje, ponieważ temat międzynarodowego konkursu sztuki złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata, temat tej wystawy brzmiał Everybody. Czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli takich, że do tego every, do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Mamy na przykład pracę, która nawiązuje, bo jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała pozytywności, do traum, do chorób, do dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo, bardzo głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie. Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę i ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę,

0: Mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która jest takimi sztucznymi brzwiami, które właśnie te brwi nawiązują do... Te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej nie możemy. Także mamy taką właśnie koronę z włosów. Mamy sztuczne brwi. Mamy pracę, która jest hakiem na szyjni, który tak naprawdę jest hakiem. To jest taki wielki, potężny hak, który kojarzy się z rzeźnią, z wojną, z przemocą, albo nawet z przyjemnością, prawda? Kiedy ludzie, ci, którzy się podwieszają na hakach, jakąś taką ekstremalną przyjemność w tym znajdują. No więc mamy pracę, piękny naszyjnik z lusterek, który odbija nasze niedoskonałości. Kiedy go zakładamy, widać nasz podbródek, nasze uszy, nasze usta w taki z takiej perspektywy, jakiej na co dzień nie widzimy. Więc to jest praca, która wypacza nasz obraz i zadaje nam pytanie właśnie o to, co jest ważne w dzisiejszym takim kształtowaniu czy pokazywaniu ciała. Podam tylko kilka przykładów, ale właśnie takie refleksje i konfrontacje z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrane 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obcują Państwo z czymś na najwyższym poziomie, natomiast uprzedzam, że to, co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Festiwal Srebro trwa. Słyszeliście, jakie wystawy można odwiedzić. Na te wystawy zapraszała Justyna Teodorczyk. Jeszcze dzisiaj wróci w naszym programie. A teraz wracajmy do biblioteki. Anna Gontowska ma jeszcze do zapowiedzenia kilka wydarzeń w kolejnych tygodniach. Takich wydarzeń, na które zaprasza wszystkich czytelników, a może też i tych, którzy do biblioteki jeszcze nie chodzą. Może to okazja do tego, by do biblioteki się zwyczajnie przytulić i korzystać z jej oferty.
3: 15 maja o godzinie 18 zapraszam na koncert Anna German, Głos Pokoju, w koncert w wykonaniu Agnieszki Babicz, śpiew, Aurelii Sobczak, narracja i dwóch znakomitych muzyków, Huberta Świątka w piano i Mariusza Świątka na saksofonie. Mam teraz rocznicę urodzin Anny German. Takich koncertów w kraju odbywa się wiele, ale zaręczam Państwu, że znakomity głos i interpretacja i ruch sceniczny Agnieszki Babicz to będzie dla Państwa niezapomniana uczta. Bardzo na wysokim poziomie koncerty, gościmy Agnieszkę nie pierwszy raz, tworzy. Będziemy również mogli dowiedzieć się wiele o Annie German, także tych rzeczy nie do końca wiadomych nam jeszcze, wyciąga różne ciekawe momenty z życia bohaterów swoich koncertów pani Agnieszka Babicz. W piątek 15 maja o godzinie 18 uczulam Państwa, będą obowiązywały wejściówki, które od 11 maja będziemy wydawali w siedzibie biblioteki od godziny 7.30. Wiem, że zawsze jest na nie bardzo duży popyt. Tradycyjnie co miesiąc Klub Filmowy Osób Niewidomych, który odbywa się w chwili zbiorów muzycznych i specjalnych, zaprasza na projekcję filmową, tym razem Opadające liście, film z 2023 roku w reżyserii Aki Kaurismäki. To są bardzo ambitne filmy, które są opracowane z audiodeskrypcją dla osób niedowidzących, niewidomych, a także dla osób widomych, które chciałyby doświadczyć takiego doświadczenia właśnie filmu, który jest zarazem opowiadany. My organizujemy te pokazy wspólnie ze Stowarzyszeniem De Facto i to jest dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z Funduszu Promocji Kultury. Co miesiąc taki film z audiodeskrypcją jest przedstawiany w chwili zbiorów muzycznych i specjalnych przy ulicy Mickiewicza 26. Kolejne przedsięwzięcie to promocja książki Tomasza Witkowskiego, Tryptyk haniebny. Doktor Tomasz Witkowski jest znany legniczanom już z kilku spotkań w bibliotece, bo jest on znakomitym psychologiem, publicystą, krytykiem naukowym. Walczy o to, żeby zawód psychologa otrzymał należną rangę i żeby nasze prawodawstwo sankcjonowało w odpowiedni sposób uprawianie tego zawodu.

0: Jest bezkompromisowym działaczem, można powiedzieć, na rzecz leczenia ludzi przez odpowiednio przygotowanych psychologów. A tym razem zapraszam Państwa na pierwszą powieść Tomasza Witkowskiego pod tytułem Tryptyk haniebny, którą zabiera nas w podróż przez XIV-wieczną Europę Środkową. Będą alchemiczne laboratoria, lochy, skazańcy, cała biografia prawie kata wspominana przez niego. To jest wnikliwe studium żądzy, zła i pogardy. I okazuje się, że te uczucia, te negatywne uczucia towarzyszą ludzkości przez cały czas jej istnienia i są nadal aktualne, więc myślę, że ten anturaż średniowiecza ma uatrakcyjnić odbiór powieści, ale sam przekaz książki jest ciągle aktualny. A co dla nas ważne, to akcja powieści toczy się także na średniowiecznym Dolnym Śląsku. Ciekawe, jak psycholog napisał powieść historyczną, fantazy odrobinę. Zaczyna opowieść swoją Tomasz Witkowski o zaginionym tryptyku Hieronima Boscha, więc myślę, że może być to dla Państwa bardzo interesujące doznanie. 21 maja w czwartek o godzinie 17 w siedzibie biblioteki promocja Tryptyku haniebnego. Muszę się pochwalić, to będzie ogólnopolska promocja tej powieści. Jeszcze przed ukazaniem się książki w księgarniach w całej Polsce. Spotkania z książką regionalną to nasze działania, które już od kilku lat prowadzimy. Mój kolega Tomasz Adamowski, bibliotekarz, zaprasza na spotkania często mniej znanych, a całkiem dobrze piszących autorów z Dolnego Śląska. I tym razem 26 maja we wtorek o godzinie 17 zaprasza na spotkanie z Rafałem Hubajem, urodzonym w Kamiennej Górze, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autorem bardzo wielu limeryków. Myślę, że to może być bardzo ciekawe, a nawet wesołe spotkanie. Ciekawe, czy pokusicie się Państwo o tworzenie wraz z autorem limeryków właśnie. To spotkanie będzie także transmitowane na Facebooku biblioteki. Od 12 lat organizujemy konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Kiedyś to były gimnazja, a teraz to są starsze klasy szkół podstawowych. Konkurs o charakterze ekologicznym. Jest to międzyszkolny maraton ekologiczny. Tym razem pod hasłem Czyste powietrze, lepsze jutro. Ekobiblioteka organizuje ten konkurs. Będą rywalizowali uczniowie z Legnicy, a często także i z powiatu legnickiego. Zgłaszają się szkoły 27 maja o godzinie 17. Jeżeli chcieliby Państwo przyjść i stać się publicznością tego maratonu, to serdecznie zapraszam, bo również publiczność ma możliwość rozwiązywania problemów zadawanych uczestnikom. Jest nie tylko fajna zabawa, ale też poprzez zabawę dużo dobrej edukacji pozytywnej na temat naszego stylu życia, czystego powietrza, czystej wody. Zależy to od tematu konkursu. I tradycyjnie ostatni czwartek miesiąca, 28 maja, zapraszam na Wojciecha Morawca Gawędy o Piastach Legnickich. Tym razem o Rogatym Księciu, czyli o księciu Rogatce. Bardzo ciekawej postaci w panteonie książąt piastowskich, władających między innymi Zamkiem Legnickim. Wojciech Morawiec jest znany legniczanom jako pasjonat historii miasta i regionu. Współautor między innymi dyptyku Druga twarz Legnic. Wraz z Rogerem Piaskowskim powstały takie dwie książki, jedna traktująca o historyzmie w literaturze, przepraszam, o historyzmie w architekturze Legnicy, a druga o modernizmie, ale teraz z bardzo wielu uczestników z wypiekami na twarzy słucha o dziejach dynastii, która miała szansę zjednoczyć podzielone na dzielnice państwo polskie, a miała ogromny wpływ na życie kulturalne, polityczne naszej części Europy. Planujemy również tydzień bibliotek, tak, dni otwarte w bibliotekach. Zapraszamy Państwa właściwie do każdej biblioteki od 7 do 16 maja na ciekawe zajęcia związane nie tylko z książką, ale i historią regionu, z plastyką, z zabawami. Chcemy, żeby Państwo poznali bibliotekę, żeby te osoby, które może trochę obawiają się, że oczekujemy od Was tylko i wyłącznie wypożyczania książek i mądrych wypowiedzi na ich temat, żeby przekonały się, że różnego rodzaju działania odbywają się w bibliotece, adresowane dla wszystkich, zarówno dla najmłodszych, jak i dla najstarszych legniczan. Takie miłe spotkanie w bibliotece po to, żebyście Państwo się otworzyli i zaczęli do nas zaglądać. Adresowane szczególnie do tych, którzy jeszcze w bibliotece nie byli.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: No właśnie, takich, co to jeszcze w bibliotece nie byli, na pewno jest dużo. Na pewno mnóstwo jest też takich, którzy kiedyś tam do biblioteki chodzili, a potem zaprzestali. Łatwo jest zapomnieć, jakie czytanie jest przyjemne. Łatwo też zapomnieć, że muzyka jest przyjemna, zwłaszcza ta churalna, którą Legnica stoli, i teraz Katarzyna Szlapińska z Legnickiego Centrum Kultury będzie Was zapraszała na Legnica Kantat, żebyście posłuchali, jak chóry konkurują o najwyższe laury, najlepsze chóry, co zresztą usłyszycie w tejże właśnie rozmowie, w tej zapowiedzi fantastycznego wydarzenia, które już niedługo, już na najbliższym horyzoncie.
3: Katarzyna Szlapińska, Legnickie Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy na Legnicę Kantat, która już właściwie za chwilę, bo zaczynamy 18 maja skromnie, natomiast końcówka będzie już zdecydowanie na bogato. 22 maja zapraszamy na koncert, jakiego jeszcze w Legnicy nie było, czyli Visual Concert, który zainauguruje 56. edycję Legnica Kantat. Ściągamy gwiazdę wielkiego formatu, bo wystąpi u nas na naszej scenie na dziedzińcu Akademii Rycerskiej Henri Seroka, któremu na scenie towarzyszyć będzie Baltic Neopolis Orchestra, chór Politechniki Morskiej w Szczecinie z udziałem żeńskiego chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz chóru Madrygał naszego lokalnego. Narratorem tego wydarzenia będzie Paweł Wolak. Henriemu Seroce na scenie towarzyszyć będzie kontratenor Dominique Corbiot, więc dobór artystów myślę, że mamy naprawdę na wysokim poziomie i całość będzie okraszona doskonałą, nowoczesną, multimedialną oprawą, więc takiego wydarzenia w Legnicy jeszcze nie było, myślę, że jest na ogromną skalę, więc serdecznie zapraszamy. W programie Perełka Legnica Kantat, czyli turniej chórów, który zaplanowany jest na sobotę 23 maja. I tutaj spotykamy się w sali królewskiej już o godzinie 10 i przesłuchania konkursowe potrwają praktycznie do wieczora, ponieważ w tym roku mamy 10 chórów. Przesłuchania będą odbywały się w dwóch turach. Serdecznie zapraszamy. Mamy tak naprawdę najlepsze chóry z całej Polski i zjeżdżają się do nas, bo mamy i chór z Rzeszowa, i z Poznania, i z Kielc. Pojawi się też Wrocław, Nowy Sącz, Warszawa i wiele, wiele innych. Także serdecznie zapraszamy. To jest najwyższa półka muzyki choralnej w Polsce. Koncert laureata zeszłorocznego, czyli Łódź Chamber Chór pod dyrekcją Dawida Bera, zaprezentuje się o godzinie 19. I tym zakończymy ten główny element Legnica Kantat, czyli przesłuchania konkursowe. Natomiast 24 maja w niedzielę zapraszamy na coś, co w Legnicy może nie pojawia się pierwszy raz, ale pojawia się dosyć rzadko, czyli koncert muzyki gospel. Tutaj też ściągamy gwiazdy, które są znane w świecie muzyki gospel. Między innymi doskonale znany legnickiej publiczności Piotr Łopaciński czy Wayne Ellington, który jest gwiazdą muzyki gospel w Wielkiej Brytanii. Towarzyszyć im będzie chór z Manchesteru. Ten koncert jest finałem legnickich warsztatów gospel, które odbywają się również w ramach Legnica Kantat. Warsztaty będą trwały dwa dni. Pierwszy dzień odbędzie się w Centrum Vitellona, natomiast drugi już w Akademii Rycerskiej w sali menażowej. Także serdecznie zapraszamy, dwa dni treningu i ćwiczeń w najlepszym towarzystwie i finał w sali menażowej Legnickiego Centrum Kultury.
2: A kiedy poznamy zwycięzcę, jak to będzie wyglądało?
3: Jeżeli chodzi o turniej chórów, zwycięzcę poznamy już w sobotę podczas koncertu finałowego. Zakończymy przesłuchania konkursowe około godziny 16:30 i wtedy jury udaje się na narady. Około godziny 19:00 będzie ogłoszenie wyników i koncert finałowy.
2: Sporo słuchania. Ile godzin słuchania będzie, jeśli się przyjdzie na przesłuchania konkursowe?
3: Nie licząc przerwy, będziemy mieć przesłuchania konkursowe od godziny 10:00 do około 17:00.
2: To rzeczywiście warto.
3: Myślę, że tak, tym bardziej, że tegoroczny dobór chórów to naprawdę śmietanka polskiej muzyki chóralnej.
2: To była Katarzyna Szlapińska z Legnickiego Centrum Kultury. Zapraszała na Legnica Cantat, na konkurs chórów, który naprawdę warto odwiedzić. Te chóry śpiewają w fantastyczny sposób. To się może wam kojarzy z muzyką kościelną wyłącznie, ale tam nie, repertuar jest bardzo, bardzo różnoraki. A teraz Anna Konopska z Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprosi was na najróżniejsze wydarzenia organizowane przez OSIR.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
2: No to co, to dzisiaj sama, to taka odmiana. A skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń. Wiadomo, jaka jest sprawa. Czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach?
4: Tak, zbliża się już powoli małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki, i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca i drugiego już czerwca. Na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych w Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12:00. Oczywiście przed godziną 12:00 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13:30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawę samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak przed godziny 9:00, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9:00, tak myślimy, że do godziny 10:00, no maksymalnie do 10:30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych własnych samochodów, bo tutaj też państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
2: I są auta i sportowe, i zabytkowe.
4: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25. spływ samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
2: Jak się doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
4: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy. Zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura. Znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7. Zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś inaczej. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
2: Oklaskiwać po prostu, nie?
4: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18:00 i cały lipiec, i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe, i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią użyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować. No i jeżeli mamy okres wakacyjny, to festyny. Pierwszy festyn mamy 3 lipca, drugi 7 sierpnia. Są to festyny w piątek o 5, które odbędą się przy terenach zielonych Szkoły Podstawowej nr 20, to w lipcu, natomiast w sierpniu w międzywalu rzeki Kaczawy. Tak jak już sama nazwa wskazuje, w piątek o 5, czyli spotykamy się w piątek i startujemy od godziny 17:00 i tutaj mamy dla wszystkich i dla całych rodzin przygotowane różne konkurencje rekreacyjne, występy na sceny są na scenie, różnego rodzaju pokazy sportowe, czy to będą tańce, boks, siłacze, później też mamy warsztaty z tego, także można też podejść, porozmawiać z instruktorami, zapytać, jeżeli gdzieś tam ktoś nagle zobaczy, że chciałby spróbować, to na pewno tutaj nasi instruktorzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Dodatkowo dmuchańce dla dzieci, słodka gastronomia, stoiska z rękodziełami. Także jeżeli macie Państwo czas i ochotę, to serdecznie zapraszamy, żeby w te piątki wygospodarować sobie ten wieczór i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo kończymy około godziny 20 zazwyczaj dyskoteką, więc takie fajne zakończenie też całego tygodnia. No i również już taka nasza tradycja, jeżeli chodzi o wydarzenia, które organizujemy w okresie wakacyjnym, to spływy kajakowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Także też z doświadczenia wiemy, że tylko nawet nie zdążymy nieraz udostępnić informacji, a już ludzie dzwonią i się zapisują. Także no tutaj zasada chyba kto pierwszy, ten lepszy bardzo mocno obowiązuje. I spływy mamy zaplanowane na 18 lipca i na 22 sierpnia. I też jak tylko już będziemy uruchamiać zapisy, to oczywiście poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, w social mediach, także zachęcamy tutaj do zapisywania się, można zapisywać czy osobiście u nas w biurze, czy telefonicznie, bądź mailowo, także gdzieś tam już patrzcie, żeby Wam nie przeoczył się ten termin i wolny kajak, bo tutaj ze względu na bezpieczeństwo mamy ograniczoną liczbę kajaków. I tak jak już mówiłam, a że one się bardzo szybko rozchodzą, to trzeba się troszeczkę śpieszyć. No i już na zakończenie samych wakacji, turniej kowali o srebrne klucze Legnicy. W tym roku tematem przewodnim będzie owad. Jest to praca, którą nasi kowale będą mieli do wykonania w domu. Natomiast tutaj podczas turnieju w rynku, ponieważ turniej jak w latach też już czy to rok temu, czy dwa lata temu odbywał się w rynku, temat będzie dowolny. Kowale mają 3 godziny na wykonanie jakiejś swojej pracy, także tutaj też Państwa, którzy się interesują sztuką kowalską, serdecznie zapraszamy, bo nasi tutaj głównie panowie, chociaż też mamy 2 panie, które przyjeżdżają, chętnie się dzielą tą swoją wiedzą i informacjami, bo to są przepiękne rzeczy, które oni tworzą. Przywożą też tutaj swoje dzieła, które wystawiają, które można pooglądać, można też zakupić te dzieła. A także jak najserdeczniej tutaj zapraszamy i piątek, i sobota. W piątek jesteśmy wieczorem 28 sierpnia, natomiast już w sobotę 29 od samego rana jest kucie do wieczora. Także myślę, że każdy z Was gdzieś tam znajdzie chwilkę, żeby podejść i popatrzeć, jak to naprawdę pięknie wygląda i można się też bardzo fajnych rzeczy dowiedzieć. Będą też warsztaty dla dzieci. W zeszłym roku mieliśmy warsztaty wykuwania monet i tak naprawdę to nie tylko dzieci, ale dorośli też mieli z tego bardzo dużą frajdę. Także serdecznie tutaj zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Anna Konopska z Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszała na najróżniejsze wydarzenia OSIR-u, które OSIR przygotował dla Was. Możecie wystąpić w roli uczestników, w roli kibiców, także ról do wypełnienia w wydarzeniach OSIR-u jest sporo. Zachęcamy gorąco, byście dołączali. Zresztą nie pierwszy raz, to już regularnie tutaj panie z OSIR-u mówią, co ciekawego możecie z ośrodkiem sportu sportowo oczywiście robić. A my teraz będziemy zapraszali na Intersection Photo Festival. Ten festiwal dzieje się w dużej mierze we Wrocławiu i można się na niego wybrać. Tym bardziej, że zaczyna się w Legnicy. Taki właśnie wyjątkowy układ. 28 maja się zaczyna, 31 maja się kończy. No i właśnie ten początek jest w Legnicy, wykłady i wystawa Centrum Vitelona. Zresztą posłuchajcie proszę rozmowy.
5: Nazywam się Martyna Piątas-Wiktor i jestem szefową marketingu w Concordia Design. Zapraszamy na Intersection Photo Festival, 4-dniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
6: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
5: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
6: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły. Jakie to będą wystawy i gdzie?
5: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
6: Mhm. Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
5: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM, słuchacie programu Co jest grane w Legnicy. Mówiliśmy tutaj o festiwalu fotograficznym, który zaczyna się w Legnicy i kończy we Wrocławiu, więc może taką ścieżką warto by było pójść. Jeszcze o nim będziemy mówili, jeszcze wrócimy do tej rozmowy, ale teraz wracamy do rozmowy z Justyną Teodorczyk, szefową Legnickiej Galerii Sztuki, która zaprasza na Festiwal Srebro, który trwa. Kulminację mamy już co prawda za sobą, ale zostały nam wystawy fantastyczne, które jeszcze trochę będzie można oglądać. I o tych wystawach teraz właśnie, i o te wystawy pytam Justynę Teodorczyk. Proszę, żeby nam o nich opowiedziała. No i ona oczywiście to robi. Zapraszam serdecznie nie tylko na wystawy, ale też i na tę rozmowę. Czy możemy polecić któreś z wystaw, albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie, czy one są podzielone jakoś tematycznie?
7: Tak, oczywiście. Jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Tam mamy właśnie taki przekrój, 300 artystów z całego świata nadesłało pracę, wybrały jury. Ale mamy na przykład wspaniałą wystawę i kilka z tych wystaw to są, że tak powiem, wystawy przywiezione, bo kiedy uczestniczę w międzynarodowych obradach, mam też zaszczyt zasiadać w kilku gronach jurorskich. I kiedy wyjeżdżam na targi, czy te właśnie Jewelry Weeks, weekendy biżuterii, czy do Bukaresztu, czy do Mediolanu, czy do Londynu, to tam nagradzam pracę. Wyszukuję tam najlepszych, najbardziej obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał. I oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie 3 wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę wyselekcjonowane w najlepszy sposób, z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellanger, która dostała nagrodę i ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet, właśnie na tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do takiego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiać, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie filcowe na przykład, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia, co jest właśnie zadaniem sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, nie wiem, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych i za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ no, planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. No my niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to są ich prace dyplomowe, natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne nasze niki kolie zrobione właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka. One są wszystkie bardzo ciekawe. I to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Everybody, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia. I też wystawę taką poświęconą w dużej mierze cielesności także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszyjnika, chociaż mam nadzieję, że wielu z Państwa by się odważyło to na siebie założyć i to nosić, ale właśnie obejrzeć to jako małe dzieło sztuki, które próbuje nam opowiedzieć ważne rzeczy i wielkie historie.
2: A widziałaś już na ulicy Legniczan, którzy może mieli na sobie jakąś biżuterię, którą wystawialiście albo którą mieliście u siebie, którą można było kupić?
7: Tak, widziałam dyrektorkę Galerii Sztuki na dwóch konferencjach prasowych, za każdym razem prezentującą właśnie jakąś niespotykaną biżuterię, więc widziałam też już w mediach społecznościowych, że jedna autorka z zagranicy, zdaje się z Ameryki Południowej, pochwaliła się, że właśnie widziałam, dziękuję za promowanie mojej biżuterii, widziałam ją na konferencji prasowej, więc ja myślę, że to raczej w takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści noszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię i każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się za granicą, to jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie styl, albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce to widać właśnie w tym środowisku, czy w branży. Natomiast tak na co dzień jeszcze nie za bardzo, ale widzę, że wielu mężczyzn ma taką odwagę sięgać po dotychczas kobiece atrybuty, więc jestem naprawdę dobrej myśli.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: To była Justyna Teodorczyk, a teraz znowu przed nami Martyna Piąta z Wiktor będzie mówiła o festiwalu fotograficznym Intersection Photo Festival. 3 dni z 4 festiwalu odbywają się w Wrocławiu, ale 1 w Legnicy. Tak, festiwal się zaczyna właśnie tutaj u nas w Legnicy wykładem i wystawą w centrum Witelona 28 maja i na 28 maja serdecznie Was zapraszamy, ale też na pozostałe dni do Wrocławia. No tym bardziej, że oprócz wystaw będą też warsztaty i o tych wystawach teraz gościni Joanny Struteńskiej mówi.
8: Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest no, światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki. Jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
6: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
8: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny, ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
6: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
8: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był no, jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam jak co roku do Concordii na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
6: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
8: Nie, tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
6: Mhm. Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
8: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
6: Mhm. Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
8: Zdecydowaliśmy się 3 lata temu, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy, jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
6: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
5: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
6: Już można.
5: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
2: Warsztaty, wystawy, wykłady, wszystko to na festiwalu Intersection Photo Festival, który od 28 maja do 31 maja przede wszystkim we Wrocławiu, bo 28 maja w Legnicy, więc zaczyna się ten festiwal w Legnicy, w Centrum Witelona. Centrum Witelona doskonale znacie, wiecie gdzie jest, bo mówiliśmy o centrum już mnóstwo razy w naszym programie i będziemy mówili, więc zapraszamy tam. No i co? I na sam koniec programu zapraszam też Was serdecznie, żebyście naszego programu słuchali w kolejnych wydaniach, więc przypominam, że jesteśmy od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Czekamy na Was, a właściwie nie czekamy, bo idziemy z materiałem do przodu, więc musicie do nas dołączać właśnie wieczorem. Zapraszam serdecznie, a dziś już dziękuję, dziś już się kłaniam i do usłyszenia w takim razie w kolejnych audycjach.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy. Zaczynam naszą audycję i dzisiaj Anna Gądowska się pojawi. Będziemy mówili o dobrych książkach, będziemy polecali dobre książki, które czekają na was w legnickiej bibliotece. Przypuszczam, że formułę już znacie. Anna Gądowska nie tylko poleca, ale troszeczkę recenzuje, dużo o tych książkach opowiada, no i od razu macie gotowe listy książek do wypożyczenia, jeśli tylko zechce wam się zapamiętać, zanotować, bo przekrój jest dosyć duży. Oprócz tego zaprosimy was na Dni Legnicy, na Festiwal Satyrykonu. Paulina Maciejewska się pojawi na tej imprezy, będzie was zapraszała. To wszystko dzisiaj przed nami, więc zaczynamy od książek w tej formule, o której mówiłem.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Ach, Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby Lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie Lalkę chociażby. Moralista, ale i buntownik. Mit, a zarazem człowiek z krwi i kości. I takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinzler Bolesław Prus Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią, bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć. I w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej. I chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie. A jeżeli mowa o wybitnej poetce, to też chciałam Państwa zwrócić uwagę na wybitne rzeźbiarki Polki. Książka Dagmary Budzboń-Szymańska, Rzeźbiarki. Tak to jest, że największe sukcesy w historii sztuki odnieśli jednak rzeźbiarze mężczyźni. Kobiety często były spychane gdzieś na margines działalności plastycznej. Zdarzało im się owszem malować, sztalugi nie były im obce, ale rzeźba, gdzie trzeba może czasami wziąć w ręce dłuto i młotek, to wydawało się, że dla kobiet to jest wręcz niemożliwe. No i dopiero ten XX wiek, który pozwolił kobietom na rozszerzenie swojej działalności, zaobfitował wieloma nazwiskami wybitnych plastyczek, wybitnych rzeźbiarek, o których dzisiaj niestety często się już nie mówi, a szkoda. I te postaci przedstawia autorka w swojej książce. Pokazuje także bardzo wybitne dzieła sztuki, które te kobiety tworzyły. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ludwika Niczowa zaprojektowała syrenkę, która nie jest wykonana z brązu, a z zielonego szkła. Wznosi się na filarze wysokim na około 20 metrów, ale nie na nabrzeżu, a na samym środku Wisły. W ciągu dnia od jej powierzchni odbijają się lśniące promienie słońca, w nocy jest podświetlona, nieustannie oblewają ją wiślane fale. Z naroży filaru tryskają strumienie wody, wokół pluskają rzeźbione ryby, a statuetki mew wyglądają, jakby podrywały się do lotu. Brzmi niesamowicie? Tak właśnie miała się prezentować warszawska syrenka w zamyśle Ludwiki Niczowej, autorki projektu. Rzeźba, którą znamy dziś, stojącą na wybrzeżu kościuszkowskim, figura z brązu, jest efektem zderzenia marzeń i aspiracji artystki z przedwojenną rzeczywistością i brakiem pieniędzy na tego typu projekt. Gdyby rzeczywiście udało się postawić taki pomnik na środku Wisły, byłby to pewnie najbardziej oryginalny pomnik w Polsce, a może i na świecie, szczególnie w latach, kiedy działała Ludwika Niczowa. Pewnie słyszeliście Państwo już o Katarzynie Kobro, o jej przestrzennych, starannie wymierzonych, zaplanowanych kompozycjach, ale także możemy się dowiedzieć co nieco o sztruksowym zającu, którego uszyła w czasie wojny dla swojej córki, a który potem trafił w ręce malutkiej Moniki Krygier, obecnie wykładowczyni na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Takie pierwsze pluszaki, które powstały wiele, wiele lat wcześniej, niż zaczęły one być modne. Tych kobiet, autorek jest bardzo wiele. Zaiste imponujący jest ich dorobek rzeźbiarski, plastyczny. To nie zawsze jest rzeźba kamienna, to czasami są piękne ceramiczne produkcje. Warto zapoznać się z tą książką, bo kobiety rzeźbiarki zostały po prostu w większości zapomniane. A ponieważ lato przed nami, coraz cieplej się robi i wakacyjne wyjazdy, to chcę Państwu też kilka książek nieco lżejszych polecić. Między innymi książka, która stała się podobno najlepszym reportażem podróżniczym roku. Książka Riki Fatland, Żeglarz. Podróż przez utracone imperium portugalskie. Portugalia to niewielki kraj z wielkimi ambicjami, bo Imperium Portugalskie istniało najdłużej spośród europejskich potęg kolonialnych. Rozciągało się od Gwinei Bissau do Timoru Wschodniego, od Japonii do Amazonii, począwszy od wypraw Henryka Żeglarza. Autorka nie dość, że sama podróżuje tropami różnego rodzaju odkrywców, podróżników, misjonarzy przez pustynie, oceany, lasy deszczowe, poznaje nowych ludzi, to sporo opowiada nam o historii odkryć geograficznych, ale też o historii ludzi, którzy gdzieś tam w wielką historię byli wplątani. Jest taki bardzo piękny rozdział tej książki zatytułowany Najbardziej samotny człowiek na świecie. Ten najbardziej samotny człowiek na świecie to XVI-wieczny rycerz, który z różnych przyczyn nie walczył wraz ze swoimi współbraćmi Portugalczykami, przeciwstawił im się, przeszedł na stronę wroga w Indiach podczas jednego powstań w Indiach, został później złapany, okrutnie torturowany, stracił nos, prawą rękę, kciuk w lewej, także zostały mu tylko 4 palce. I podczas rejsu, kiedy być może miał wracać do ojczystej Portugalii, uciekł ze statku, wyskoczył ze statku i wylądował na wyspie Świętej Heleny. To była wyspa bezludna całkowicie. Przestawały tam statki, ponieważ miała jedno wielkie dobro w sobie. Mianowicie dobrą, świeżą, czystą, słodką wodę. On uciekł na wyspę Świętej Heleny. Mieszkał tam przez wiele lat. Zmarł tam nawet. Początkowo ukrywał się przed kolejnymi statkami. Później żeglarze przywozili mu ubrania, pomagali w ścięciu tych włosów, którymi zarastał, przekazywali zwierzęta hodowlane, a także nasiona, różnego rodzaju zbóż, warzyw i owoców. I właściwie dzięki niemu Wyspa Świętej Heleny stała się kwitnącym rajem dla podróżników. Został on sprowadzony do Europy, spotkał się z królem portugalskim, został wysłany również do papieża. Nie odnaleziono żadnych zapisków z tych spotkań. W każdym razie zostały mu jego winy względem kraju odpuszczone, ale wrócił na wyspę, nie chciał oglądać już swoich rodaków. Najbardziej samotny człowiek na świecie, który żył na malutkiej wyspie Świętej Heleny, oddalonej o tysiące kilometrów od zamieszkałych stałych lądów.
1: Anna Gontowska polecała dobre książki. Jeszcze dzisiaj w programie będzie polecać, bo wiecie, że wachlarz tych książek jest szeroki. Jest ich po prostu dużo w każdym programie, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. A teraz Paulina Maciejewska z Legnickiego Centrum Kultury o dniach Legnicy. Wakacyjna już impreza.
3: Paulina Maciejewska, Legnickie Centrum Kultury.
1: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
3: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
1: Już od dawna, ja nie wiem po co ja to przywołuję, już od dawna w parku, nie?
3: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń sprzyja po prostu fantastycznie.
1: Idzie w centrum, wszyscy mają podobnie blisko albo daleko, sprawiedliwie.
3: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
1: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
3: Piątek, sobota, niedziela. W tym
1: 26-28 czerwca. Zaglądam ci w kartkę cały czas.
3: Zgadza się. Dni Legnicy w tym roku pod hasłem Legnica pełna muzyki i faktycznie tak będzie, ponieważ mamy różnorodnych artystów. Przyjęła nam się ubiegłoroczna formuła, gdzie pierwszy dzień Dni Legnicy był takim klubowym graniem. To też jest rozpoczęcie wakacji, więc myślę, że chętnie przyjdzie do nas młodzież, która te wakacje właśnie rozpoczyna na takie klubowe rozpoczęcie wakacji. Będziemy mieć tutaj naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota. Bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka. Później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko.

0: Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Paulina Maciejewska zapraszała na Dni Legnicy, a my wracamy do Anny Gątowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, która dzisiaj w programie, tak jak to zwykle bywa, poleca dobre książki, które czekają na Was w bibliotekach do wypożyczenia. Kolejna porcja teraz.
3: Kolejna książka to książka, gdzie rosną cedry, zapiski z wędrówki przez Japonię, bo to taki czas wędrowania. Tym autorem jest Craig Mood, który wyrusza prastarym szlakiem Kumano Kodo na półwyspie Kii, właśnie wędruje przez cedrowe lasy i to jest taka bardzo nostalgiczna i poetycka podróż wraz z przyjacielem, który już nie żyje. Często mamy takich towarzyszy podróży czy naszego życia, którzy są bądź wyimaginowani, bądź są to przyjaciele z dzieciństwa czy z młodości, którzy już z nami nie, na tej ziemi nie są i przyłapujemy się na tym, że z nimi rozmawiamy. Tutaj Amerykanin konfrontuje się z mieszkańcami półwyspu, którzy wiodą jeszcze bardzo tradycyjne życie. To nie są te nowoczesne miasta Japonii. To są najczęściej starzy ludzie, którzy pamiętają jeszcze II wojnę światową i bardzo ciekawa jest ta konfrontacja człowieka, który przybył z kraju, który zrzucał bomby do ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową. Nie ma tutaj mowy o winie i karze, ale jest po prostu mowa o zwykłej ludzkiej egzystencji, o utracie, o małych, codziennych przyjemnościach. Bardzo ciekawa książka Rogera Paula Drua, Alicja w krainie idei. Jak znaleźć to jedno najważniejsze zdanie, które zostanie z nami na zawsze? Oczywiście Alicja to nie jest przypadkowy wybór. Pamiętacie Państwo Alicję w krainie czarów? Tym razem Alicja już dorosła i odbywa podróż w krainę idei. To bardzo ciekawy zabieg literacki, bo dorosła dziewczyna ze wszystkimi nowoczesnymi technologiami, które tak chętnie używają młodzi ludzie, czyli słuchawki, iPody, tablety, telefony, wyrusza w podróż do krainy idei i ma okazję posłuchać największych filozofów naszej cywilizacji, zadać im pytania, bo ta dziewczyna, o dziwo, ma wielką świadomość tego, co dzieje się na świecie. Wojen, niedoskonałości, nierówności życia. Chce znaleźć odpowiedź, w jaki sposób świat może stać się lepszym, a towarzyszy jej kangur, uwaga, kangur bibliotekarz, który również jest bardzo mądry i również podpowiada dziewczynie, jak widziano świat w czasie historii rozwijającego się przemysłu, rolnictwa. Opowiada o dawnych filozofach, o ludziach, którzy mieli wpływ na powstanie nowej cywilizacji. Bardzo ciekawa książka, bardzo przystępnie napisana. Te wywody historyczne, wywody filozoficzne, myślę, że są do przyjęcia już na poziomie ostatnich klas szkoły podstawowej i wyżej, ale również bardzo ciekawa książka dla dorosłego czytelnika. Rzadko mamy do czynienia z literaturą włoską. Jakoś rzadko jest wydawana w naszym kraju. A tym razem Aurora Tamigio, tam gdzie kwitną cytryny, książka o silnych kobietach z rodziny Maravilliów, saga rodziny.

0: od początku XX wieku, maleńka wioska w górach, kobiety, które żyją w twardym świecie mężczyzn, gdzie dominują właśnie mężczyźni, to oni decydują o życiu kobiet, a okazuje się, że niektóre z nich potrafią być uparte, wytrwałe, zaciekle się bronią przed tą męską dominacją. Taka ciekawa opowieść o kobiecie, która wraz z mężem otworzyła osterię, lokar, który rozsławił się na okoliczne wioski, no bo wiadomo, że jak o Włochach mowa, to też o jedzeniu. To tam, gdzie rosną cytryny, tam, gdzie kwitną cytryny, to saga wypełniona emocjami o życiu Rozy, jej córki i wnuczki, o kobietach marzących o studiach, o edukacji, o mężczyznach, którzy okazali się wielką miłością tych kobiet, największym wsparciem, najjaśniejszą nadzieją, a niestety czasem też najboleśniejszym rozczarowaniem. Dla ludzi, którzy lubią krótkie formy literackie, polecam książkę Jacka Denela Historie łajdackie, bo to opowiadania, ale jak to Jacek Denel, zawsze z jakimś tam przekazem, z dużą dozą sarkazmu, z wielką obserwacją każdego szczegółu. Taki uroczy fragmencik o tym, jak ludzie ćwiczą i uprawiają sporty. Nie ja jeden biegam w kamienicy. W kamienicy mieszkają zasadniczo geje i staruszki. Geje na ogół biegają, staruszki na ogół nie. Tak czy owak z kamienicy wypada się na chłód, bo sezon dopiero rozpoczęty. Wiatr zawiera pod kaptur i biegnie się w dół tamką koło Złotej Kaczki i Muzeum Chopina, gdzie regularnie pielgrzymują rozmaici Chopinolubni Azjaci i zawsze błądzą, bo na górze jest źle oznakowane. Kiedy się im zwraca uwagę, że idą nie tędy, fukają. Więc przestało im się zwracać, niech mają za swoje, niech fukają w przestrzeń, jak już dojdą do tego braku pasów. Jest jednak 11 wieczór, nie ma kolejek do Muzeum Chopina, jest tylko kolejka po Chopina w sklepie nocnym u dołu tamki, a pewnie po coś tańszego i trzeba ją wyminąć, a kolejka się patrzy dziwnie, bo dla kolejki nie ma nic dziwnego w tym, że się stoi po alko, ale w tym, że się biega, to i owszem. No i w takim właśnie stylu bardzo ciekawe i urocze opowiadania Jacka Denela, chociaż łajdackie. A jeśli o łajdakach mowa, to teraz może z takiej prawdziwej historii Polski. Książka Michała Jędryki, Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. Teraz bardzo modny temat o dzieciach na Górnym Śląsku i o hucie, która tak skutecznie zatruwała ludzi, że dzieci chorowały na bardzo rzadką i groźną chorobę zwaną ołowicą. I o tym, że PRL-owscy sekretarze, pierwsi sekretarze partii bronili się przed ujawnianiem tego faktu, przed leczeniem tych dzieci. Po prostu wszystko było zamiatane pod dywan, wszystko miało być piękne, polukrowane, nie było mowy o chorobach, a jeszcze chorobach, które nowoczesny PRL-owski przemysł mógł sprowadzać na mieszkańców. To o walce lekarek o to, żeby dzieci mogły być leczone, żeby mogły wyjeżdżać na zielone szkoły. Pojawia się w tej książce pierwszy sekretarz Grudzień, zwany panem Paluszkiem. Pojawia się Edward Gierek także. A ja chcę Państwu przypomnieć, że to nie jedyne miejsce, ten Górny Śląsk, gdzie były przypadki choroby, poważnych chorób dzieci związanych z ołowicą. Takie przypadki również występowały w Legnicy. Związane jest to z lokalizacją Huty Miedzi w mieście. W latach 90. powstała Fundacja Dr Stawik dla dzieci właśnie chorujących. Ta fundacja działała przez prawie ćwierć wieku, pomagała dzieciom, stosowała nowatorską apiterapię podczas wjazdów do zielonej szkoły. I myślę, że takie badania, jeśli chodzi o ołowicę, bo ona nie musi wynikać tylko z obecności przemysłu, ale również bardzo natężonego ruchu samochodowego, powinny regularnie, ciągle jeszcze w naszym kraju, w całym kraju się odbywać.
1: Dobre książki Joanna Gontowska, a teraz ważny temat. W Centrum Seniora działa znów teatr i teatr będzie wystawiał przedstawienie. O tym właśnie moje gościnie, które za chwilkę się przedstawią.
2: Elżbieta Chucholska, Centrum Seniora w Legnicy.
3: Maria Harasimowicz,
2: Jolanta Jasek.
1: I obie panie też są z Centrum Seniora w Legnicy, jak dobrze zrozumiałem, jak mi pani Ela powiedziała. I obie panie też są z grupy teatralnej. No i tu się teraz okazuje, że kierownikiem grupy teatralnej, podobnie jak kierownikiem Centrum Seniora, jest pani Elżbieta Chucholska. Jak to możliwe, pani Elu, że pani jest kierownikiem wszystkiego?
2: No właśnie, to jest dowcip moich koleżanek w tym momencie. Oczywiście nie jestem wcale kierownikiem tej grupy. Wszyscy jesteśmy grupą teatralną, a która przygotowuje się do naszego wielkiego debiutu teatralnego.
1: Jak to debiutu? Przecież mi się wydaje, że już wystawialiście jakieś sztuki.
2: Tak, wystawialiście.
1: Jestem pewien nawet.
2: A no, pamięć wspaniałą pan ma, faktycznie było, natomiast mamy teraz nowego mistrza, który przygotowuje nas do kolejnego naszego spektaklu, ale my ćwiczymy, przygotowujemy się do tego już od jesieni. Dlatego 18 maja, kiedy będziemy mieli przegląd twórczości senioralnej, co nam w duszy gra, a większej publiczności po raz pierwszy pokażemy nasze nowe przedstawienie teatralne.
1: Czyli to taka jakby odnowa, odświeżenie tej formy. A od ilu lat już funkcjonuje grupa teatralna?
2: Znaczy ona teraz od jesieni, natomiast wcześniej uczestniczyliśmy w takim krótkim warsztatach teatralnych związanych z projektem. I to był projekt taki krótkoterminowy, który właśnie zakończył się wystawieniem sztuki teatralnej. Ale myślę, że możemy to potraktować jako jesień tamtego roku, nowe otwarcie tej grupy i myślę, że ona będzie trwała, trwała i trwała.
1: No dobrze, to teraz do pani w takim razie pytanie. Czy ja mogę spokojnie emitować te rozmowy? Czy wy będziecie zagrożeniem dla Teatru Modrzejewskiej? Czy to jest tak, że tworzy się w mieście nowa formuła, która wstrząśnie teatralnymi posadami tego miasta?
3: Aż tak, to nie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę na te zajęcia teatralne, które są pełne życzliwości, inspiracji i na przykład inspiracją dla mnie do wybrania tekstu, który będę prezentowała. Tekst, to jest tekst Wisławy Szymborskiej, Mała dziewczynka ściąga obrus. Inspiracją do tego były moje wnuczki, które pamiętam, jak zaglądały wysoko na stół lub na ławę, żeby coś tam z tego ściągnąć. Poza tym uczymy się też, utrwalamy swoją pamięć. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę się uczyła tak trudnego tekstu na pamięć i będę go pamiętała, będę z tego szczęśliwa.
1: No tak, ja bym się wysypał na pierwszych dwóch wersach. Ale odpowiedź a propos konkurencji Teatru Modrzejewskiej była zdawkowa, króciutka. To panią też pociągnę za język. No bo to rzeczywiście może się narodzić w nowym dyrektorze teatru taki niepokój.
4: My jesteśmy zupełnymi debiutantami, ja myślę o większości, bo są osoby, które gdzieś tam już swoich sił próbowały w innych takich zrzeszeniach w Legnicy. Natomiast ja nie wykluczam, że dostaniemy w końcu jakąś propozycję z Teatru Modrzejewskiej i spróbujemy.
1: No oczywiście, że tak, tym bardziej, że teatr jest otwarty. Dobrze, to teraz która z pani powie mi, ile was jest w grupie i co to są za osoby?
3: Jest nas 12 osób, jesteśmy wszyscy emerytami. Jest wśród nas dwóch panów.
1: O, czyli udało się.
3: Panowie, tak, również są panowie nasi.
1: Skąd wytrzasnęliście tych panów, pani Elu? Pani mówiła, że to problem był z panami.
2: No nie, no ale tych 6 mamy, na tych 60, no to już jest jakiś procent.
1: I z tych 6 dwóch zgodziło się wziąć udział w przedsięwzięciu teatralnym.
2: Tak, jeden z tych panów nawet miał być dzisiaj, nie wiem dlaczego go nie ma, no, ale to będzie okazja, może jak się spotkamy za miesiąc, a już będzie po naszej pierwszej próbie teatralnej, takiej dla szerokiej widowni, zaprosić tych panów, bo myślę, że do tej pory też tak było, że żadna rozmowa nie była przeprowadzana, taka dyskusja z panami.
1: Nie, nie było jeszcze, ale to siłą proporcji, no jak was jest 60 i jest ich 6, 10%, chociaż nie, to jak na 10%, żeby parytet był, żeby 10% naszych rozmów, to już powinni się pojawić.
2: No to obiecuję, że się pojawią w nas.
1: Musi ich pani wyciągnąć za uszy, pani Elu, bo to myślałem, że tak jest z panami, że chyba trzeba za uszy, co?
2: No myślę, że tutaj akurat osoby, które biorą udział w naszych warsztatach teatralnych, to są osoby, które chętnie wezmą udział. Natomiast wydaje mi się, że miałam za krótki czas, żeby po prostu grupę zmobilizować do przyjścia dzisiaj.
1: Dobra, jasne, rozumiem. Przedstawienie. O czym będzie to przedstawienie?
3: Każdy z nas będzie prezentował tekst, który sam sobie obrał i na tych zajęciach był przygotowywały.
1: Tak jest. W Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury działa grupa teatralna i grupa teatralna będzie wystawiała przedstawienie i grupa teatralna ma szerokie plany. O tym właśnie za chwilkę, za momencik jeszcze będziemy rozmawiali, bo to nie koniec tej rozmowy, a potem wrócimy do książek. Książek, które czekają na Was w legnickich bibliotekach publicznych. Ale teraz grupa teatralna w Centrum Seniora.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: A pani, co będzie pani przedstawiała? Bo tu już mniej więcej usłyszeliśmy o tym ściąganym obozie. To rzeczywiście przemawia do mojej wyobraźni. Ja też będąc dzieckiem, no i moje dzieci też tak uwielbiają. Zwłaszcza to, co gorące, co ciepłe, co niebezpieczne, to już wiadomo, że trzeba zabierać ze stołu. Domyślam się, że tekst nie będzie opowiadał o zagrożeniach, ale o sentymentach. A u pani?
4: Pewnego rodzaju sentyment to również jest, ponieważ wiersz, który będę mówić, to jest wiersz, który poznałam w pierwszej klasie liceum i nigdy nie miałam okazji go publicznie powiedzieć. Był mi bliski, jakoś zupełnie nie miałam takich pragnień i w którymś momencie przy inspiracji grupy i naszego mentora pomyślałam sobie, że dlaczego nie spełnić tego marzenia?
1: A co to za wiersz?
4: To jest wiersz Dom dziecka Ewy Lipskiej.
1: Rozumiem. Tutaj pojawia się postać tajemniczego mistrza mentora. Któż to taki jest, pani Elu? Kto to jest?
4: To jest aktor naszego Teatru Legnickiego. Przeuroczy człowiek, przeuroczy mężczyzna z bardzo hipnotyzującym głosem. Nazywa się Łukasz Borsuk-Kucharzewski.
1: Cudowny. To ja oczywiście znam, to ja już wiem, co to za mistrz, brodaty taki. No, czyli dobrze trafiłem z tymi relacjami z Teatrem Modrzejewskiej.
6: No oczywiście, że tak, to jest, tak już jak koleżanki tutaj powiedziały, wspaniała postać teatru naszego legnickiego. Natomiast tu mieliśmy zupełną dowolność. Każdy mógł sobie przygotować wybrany tekst literacki, ale również w kilku przypadkach jest to tekst napisany przez nas, tak też ja taki będę reprezentowała pewne takie wspomnienia, bo na pierwszych zajęciach...
1: Danielu, będzie pani też występować?
6: Tak.
1: Matko Boska, czyli będzie kierowniczką przedsięwzięcia? Jak jest, mi się przypomina taki cytat z rejsu, jak mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem? A tu proszę, można.
6: No ja wiem, że duże poczucie humoru dzisiaj panu tutaj towarzyszy, czego się bardzo...
1: Tylko dzisiaj, bo zawsze te nasze rozmowy są stonowane. O,
6: jakbyśmy tak przesłuchali te kilka lat, to byłoby...
1: My pani ostatnio wypomniał tą prymę aprylisową, nie? No, ale to dobrze, twórca i tworzywa, czyli pani też występuje. 18 maja będzie można was zobaczyć, dobrze zapamiętałem, nie?
6: Tak, 18 maja, ale też korzystając z okazji, że jednak chyba wcześniej będziemy mogli usłyszeć to, co nagrywamy, to jeszcze bym skierowała taką prośbę do legnickich seniorów, żeby w tym dniu od godziny 10 do godziny, myślę, że około godziny 16, odwiedzili Legnickie Centrum Kultury i tu działają Centrum Seniora.
1: 18, tak?
6: 18 od godziny 10, bo to jest przegląd twórczości artystycznej, co nam w duszy gra. Czyli nie tylko my będziemy prezentowali swoje właśnie artystyczne zdolności w różnych dziedzinach, ale zapraszamy też wszystkie działające kluby seniora w Legnicy, czyli będzie 10 klubów czy organizacji senioralnej, w tym zaproszony przez nas Uniwersytet Trzeciego Wieku z Jawora.
1: No, to bomba, to będzie duże wydarzenie. Czyli co nam w duszy gra? Wszyscy ci, którzy będą przedstawienia o charakterze teatralnym, czy raczej będą prezentowali ludzie swoje talenty? Jak to będzie wyglądało?
6: No, co nam w duszy gra? Więc jednemu gra teatr, drugiemu śpiew, a trzecim malarstwo, czwartym ceramika, a jakieś zdolności manualne.
1: Czyli taka prezentacja talentów.
6: Tak, prezentacja talentów. Odbywa się to już po raz czwarty i bardzo chciałabym, żeby to zostało zachowane, ponieważ raz do roku możliwość pokazania się wszystkim legnickim seniorom i zachęcenia też, bo proszę pamiętać, że dużo seniorów jednak mimo wszystko zamyka się w tych czterech ścianach, a to najgorsze jest, co może w życiu ludzi starszych spotkać, więc my poprzez to nasze przedsięwzięcie pod nazwą Co nam w duszy gra, pokazujemy, że można wyjść z domu, można znaleźć sobie wspaniałych przyjaciół albo koleżanki, gdzie można wspólnie spędzać czas, i to jest po to, aby nie być samotnym.
1: To ile tu będzie seniorów, tak właśnie przewinie się przez cały ten dzień?
6: No, próbuję liczyć, bo nie ukrywam.
1: W Akademii Rycerskiej, nie? Dobrze zrozumiałem.
6: Nie ukrywam też, że na końcu po prostu poczęstujemy też Państwa czymś sympatycznym, słodkim, miłym, więc liszę, że możemy liczyć na 250 do 300 osób.
1: No, to fantastyczne grono. To rzeczywiście można się rozerwać. To świetna okazja, żeby dołączyć do Centrum Seniora. A ja chciałem Pani zapytać, bo Pani Ela mi nie powie, czy Pani Elżbieta Wolska wystąpi w każdej kategorii, w kategorii poezja, malarstwo, śpiew, taniec, szydełkowanie, czy się ograniczy?
3: To znaczy wiemy, że na pewno poezja, wiemy, że na pewno taniec. Jeszcze innych nie poznaliśmy wszystkich umiejętności pani Eli, ale wiemy, że jest wszechstronną kobietą, naprawdę.
1: Jak ktoś się nie pojawi, to na pewno wskoczy na miejsce. Czy pani się tremujecie przed tym wydarzeniem?
3: Leciutko tak, bo to będą nasi koledzy, będą odbierali, ale uważam, że to jest trema, która motywuje jednak. Uważam, że dobrze przygotowani, będziemy mieli jeszcze ze 2-3 próby. Uważam, że jest to wielką radością wystąpić przed naszymi kolegami i koleżankami.
1: No właśnie, a czy jak panie dołączałyście do Centrum Seniora, to miałyście jakieś obawy, niepokoje, czy trzeba było pokonać jakiś pierwszy lęk?
4: No zdecydowanie. Jest pokonanie lęku było problemem. Ja w ogóle jak przyszłam na te zajęcia, to na zasadzie ciekawości i zobaczenia, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Być może zrezygnuję po pierwszej czy drugim spotkaniu, ale była tak cudowna atmosfera, brak presji jakiejkolwiek, wsparcie i od kolegów, i od naszego mistrza. No cudownie, cudownie się czujemy, jak po tej półtorej godzinie kończymy zajęcia, to żal odchodzić.
1: No jasne, a udaje wam paniom się nakłonić inne osoby w pań szlachetnym wieku do tego, żeby przyjść do Centrum Seniora?
3: O ile wiemy, znamy takie osoby, które się wybierają, jeżeli będą takie zajęcia w przyszłym sezonie, to również tak. Bo chciały dołączyć osoby w trakcie, ale już jakby za późno było.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Grupa teatralna w Centrum Seniora działa i Centrum Seniora działa. W ogóle zachęcamy do tego, byście wy, emeryci, dołączali do Centrum Seniora i w ogóle do wszystkich tych organizacji grup emeryckich, które działają, senioralnych, przepraszam, przede wszystkim w Legnicy. Jest ich 9. Elżbieta Chłowska ostatnio mi mówiła. A my teraz wracamy do bibliotek, do biblioteki. Anna Gontowska w Legnickiej Bibliotece Publicznej poleca, recenzuje dobre książki, które możecie pożyczyć w waszych filiach. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy lubią czytać i tych, którzy może chcieliby wrócić do
0: Marek
1: czytania.
0: Sekielski i Polka na odwyku. To bardzo trudna, ale chyba i potrzebna książka o Polkach, które piją. Bo ja nie wiem, czy państwo macie takie również doznania w czasie robienia zakupów, takie obserwacje, że w czasie robienia zakupów w sklepie przychodzi pani, która spod sterty różnego rodzaju produktów wyciąga małpeczkę i skwapliwie chowa ją do torby po skasowaniu. I tych małpaczek mamy bardzo, bardzo wiele wokół naszych domów czy instytucji. I oczywiście wiemy o tym, że piją mężczyźni. O tym, że piją kobiety, ta świadomość jest o wiele mniejsza, a kobiety rzeczywiście piją z różnych powodów. Czasami są niedowartościowane, są nieakceptowane przez rodzinę, stawia się przed nimi zbyt duże wymagania. Czasami są po prostu podatne na różnego rodzaju uzależnienia, jak chociażby objadanie się. Później jakoś naturalny sposób to przechodzi w alkohol. Bardzo trudna książka, ale z nadzieją, bo wszystkie te kobiety, które tutaj wspominają swoją chorobę, są niepijącymi alkoholiczkami. No i otwiera bardzo znane nazwisko, tą plejadę tych wspomnień, Mika Urbaniak, która pisze o swoim braku poczuciu pewności, o niedowartościowaniu, o tym, że bycie córką sławnych rodziców to wcale nie jest prosta rzecz i może doprowadzić do różnego rodzaju uzależnień, w jej przypadku do uzależnienia od alkoholu. A skoro mówimy o zdrowiu i także zdrowiu psychicznym, o tym właśnie niedowartościowaniu, to książka Juana Carlosa Carrasco, Pułapka toksycznych myśli, o tym, że nasze myśli, to co opowiada nasz mózg, nie zawsze musi być dla nas dobre. Ja muszę powiedzieć Państwu, że ja także doświadczyłam w pewnym już bardzo postbalzakowskim wieku takiego rodzaju właśnie niechęci do robienia czegokolwiek, a raczej chęci do robienia niczego, żeby nie wstać z tej kanapy. Trzeba się zmobilizować, trzeba się uwolnić od negatywnego głosu w Twojej głowie. My często nie mamy świadomości, że to jest negatywny głos. Nasz mózg jest po prostu leniwy i podpowiada nam najprostsze, konformistyczne rozwiązania. Jak się przed tym bronić, albo jak się od tego oderwać. W takiej niezbyt grubej, konkretnej bardzo książeczce dla Państwa. No i oczywiście, jeśli już mówimy o zdrowiu, to ciągle przypominamy, że bardzo ważna jest oś w naszym organizmie, oś mózg jelita. Że jednak te jelita są bardzo ważne, często przez nas zaniedbywane. Zalewamy je alkoholem, słodyczami w niektórych przypadkach także. Niektórzy się objadają, traktują te jelita bardzo źle, chociażby fast foodami, a one mają ogromne znaczenie i tutaj nie tylko o tym, jak one są ważne dla nas, ale jak są również dla tych jelit różnego rodzaju substancje ważne. Między innymi nie wiedziałam, że duże znaczenie dla mitochondriów w naszych komórkach, więc i w komórkach jelitowych ma chociażby melatonina. A ponieważ czas wakacji, to zapraszam Państwa na spacer po Dolnym Śląsku. Taki przewodnik Moniki Bronowickiej, który przedstawia kilka tras na Dolnym Śląsku, między innymi Dolina Baryczy, Bory Dolnośląskie, Dolinę Pałaców i Ogrodów, Krainę Wygasłych Wulkanów, Masyw Śnieżnika, Karkonosze, Góry Stołowe, Sowie, wokół Wrocławia i Wrocław, wokół Świdnicy i Wałbrzycha. Takie krótkie informacje na temat wartych zobaczenia miejsc. Ja oczywiście skwapliwie zaczęłam szukać Legnicy. Nie zasłużyła, jak się okazuje, Legnica i okolice na osobną trasę. Znalazła się o dziwo, co dla mnie troszkę dziwne, chociaż może dlatego, że blisko, w trasie Krainy Wygasłych Wulkanów. Oczywiście mowa jest o pałacu, przepraszam, oczywiście mowa jest o Zamku Piastowskim, ale już nie wspomina się o Zielonej Komnacie słynnej, właściwie ewenemencie obecnie na całą Europę Środkową co najmniej. No nie o wszystkim pewnie w stanie jest autorka powiedzieć. Warto zapoznać się z tym przewodnikiem, zobaczyć, czy któraś z tras pasowałaby do naszych letnich wyjazdów. Jej ogromną zaletą jest lekkość. Ta książka po prostu niewiele waży w plecaku, ale myślę, że trzeba jeszcze trochę doczytać albo dowiedzieć się od tubylców na miejscu, co ważnego i godnego uwagi jest jeszcze w każdym miejscu. I zapraszam Państwa też na spacer po Wrocławiu. Muzeum Architektury wydało bardzo ważną książkę, Mister Wrocław. To jest książka opisująca wyniki konkursu, który odbywał się w latach 1961-1971. Konkurs pod nazwą Mister Wrocławia, raczej plebiscyt, powstał pod inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz redakcji dziennika Słowo Polskie. Głos mieszkańców był decydujący w wynikach tej architektonicznej rywalizacji. Mieszkańcy wskazywali swoich faworytów i chodziło o budowle, budynki wzniesione właśnie w tym okresie 1961-1978. I między innymi tutaj znajdą Państwo opis jako laureata tego konkursu czy plebiscytu mezonetowca, trzonoliniowca, osiedla przyjaźni, Instytutu Chemii, Instytutu Matematycznego, dwudziestolatki, różnych budynków mieszkalno-usługowych. I muszę powiedzieć z bólem, że Wrocław jednak ten okres powojenny lepiej wykorzystał nie tylko na odbudowę starówki, co nie miało miejsca niestety w Legnicy. Została ona przecież nie po wojnie, a w latach 60. i na początku 70. zburzona. I ta architektura, która obecnie króluje w centrum miasta, to nie jest atrakcyjna architektura. To właśnie te nowoczesne budynki wkomponowane gdzieś tam w ulicę Szewską chociażby, mają swój charakter, czy ulicę Kołątaja, przypominam sobie, jak spaceruję po Wrocławiu, mają swój charakter, odzyskują teraz dawny pol. kolor, bo często zostały one gdzieś tam zamalowane, często różnego rodzaju fragmenty ciekawe, architektoniczne zostały zniwelowane. Teraz podczas remontów to się wyrównuje. I trochę zazdroszczę Wrocławiowi i tego konkursu, i tej nawet nowoczesnej architektury, która jest o niebo ciekawsza niż to, co niestety w wielu innych miastach Dolnego Śląska zostało stworzone.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Anna Gontowska polecała dobre książki. To wszystkie dzisiaj książki, które miała do polecenia. Już wyczerpaliśmy repertuar, ale przecież będziemy jeszcze wracać do biblioteki, polecać kolejne, mówić o kolejnych, zachęcać Was do czytania, do wypożyczania. Do czego jeszcze dzisiaj w programie zachęcamy? Ano seniorów zachęcamy do tego, żeby dołączali do Centrum Seniora. W jaki sposób? Tak sprytnie mówimy o tym, że powstała grupa teatralna i można w tej grupie teatralnej występować, ale będzie można też oglądać efekty pracy tej grupy. Właśnie o pracy grupy będziemy teraz rozmawiali, a potem przejdziemy do ostatniego tematu dzisiejszego programu, bo będziemy mówili z Pauliną Maciejewską z Legnickiego Centrum Kultury o festiwalu Satyrykon, który już niedługo, patrzcie jak to leci, fantastyczne wydarzenie w Legnicy, ale teraz jeszcze ciągle o grupie teatralnej w Centrum Seniora.
7: No, czyli grupa teatralna będzie się rozrastała. Czyli możemy się spodziewać takiego klasycznego przedstawienia z fabułą, z akcją, z suspensem, ze wszystkim, co potrzebne w dobrym przedstawieniu.
6: Ale oczywiście tak, ale to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj się nic nie będzie działo na scenie.
7: Nie, to ja, broń Boże, nie chciałem tego powiedzieć, tylko wiem, że to będą po prostu takie etiudy, czyli to będzie takie fragmentaryczne dosyć, ale jak znam życie, jak grupa się sformuje, to wystawicie jakieś potężne widowisko, megaprodukcję na przykład. No Borsuk, Łukasz Kucharzewski pasuje do megaprodukcji, on sam jest mega pod wieloma względami.
6: Powiem tak, bardzo czekałam na aktora, który uniesie nas w chmury teatralne, oczywiście chmury, i wydaje mi się, że to się udało, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i z tego co wiemy, kończymy nasze warsztaty w maju, ale we wrześniu wracamy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, rzeczywiście dużo osób jak zobaczyło taką krótką próbkę tego, co będziemy robić, było bardzo zainteresowane i podejrzewam, że we wrześniu to będzie większa grupa. I rzeczywiście w planach mamy pokazanie sztuki już od początku do końca z fabułą, z przekazem i na pewno tak będzie.
7: No właśnie, bo ja sobie tutaj żartuję, ale po to tylko, żeby ta formuła naszej rozmowy była luźniejsza, ale przecież Łukasz Kucharzewski to fantastyczny aktor z przecudnego teatru, jednego z najważniejszych w kraju, no to siłą rzeczy, bardzo poważne rzeczy robić.
3: Też tak uważam, ale nie mamy jakichś aspiracji, żeby być jakimiś tam aktorami. Jest to dla nas ogromna przygoda, jakieś otwarcie się też na inne wrażenia. Na przykład na zajęciach każdy z nas mówił, dlaczego wybrał taki tekst, co było inspiracją. Były też takie osoby, które wspominając czasy, dla których mówią ten tekst, płakały na przykład. Także że te warsztaty pozwoliły się nam jakoś otworzyć, bo były takie zajęcia, że nigdy bym nie pomyślała sobie, że będę musiała głośno krzyczeć na przykład, bo było to coś takiego otwierającego, inspirującego, innego zupełnie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć.
7: No tak, warsztaty teatralne, przecież z tego co wiem, w Teatrze Modrzejewskiej odbywają się regularnie także dla amatorów i tam właśnie pod tym względem emocjonalnym, psychologicznym, takim otwarcia samego siebie na różne doznania, mnóstwo się dzieje.
4: Tak jest. Ja czasami mówię, że jest to forma psychoterapii, którą nam funduje nasz mistrz. I rzeczywiście jest taka sytuacja, że czujemy się coraz bezpieczniej ze sobą, czujemy swoje wzajemne wsparcie, otwieramy się też na siebie, wspieramy się. Jest naprawdę... No ja jestem zachwycona.
7: No to dobrze. To ja w takim razie, pani Belu, pani pozwoli, że będę przy grupie i będę pytał o kolejne, no nie powiem postępy, bo to by zabrzmiało protekcjonalnie, ale o rozwój, o to jak pięknie kwitniecie.
6: Zapraszamy serdecznie, ale ponieważ kończymy naszą rozmowę, a my mamy...
7: Skąd pani wie, pani Elu? Pani już po moim tonie poznaje, nie? Pani już dobrze wie.
6: My się już tak dobrze znamy, no. Ja wiem,
7: Prawda jest taka, że pani Elżbieta mnie kopie pod stołem. Jak już jest za długo, to już wtedy wie, dlatego, że kończymy.
6: Rzeczywiście czas na pewno dobiega końca. Ale mieliśmy marzenie, żeby pan Łukasz z nami wystąpił dzisiaj. Niestety próby teatralne nie pozwoliły mu, żeby był razem z nami, ale my dla niego mamy najpiękniejsze życzenia dzisiaj, bo dzisiaj miał urodziny. A więc Łukaszu, wędruj po wszystkich scenach świata, bo zasługujesz na to. 100 lat dla ciebie, od nas wszystkich.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Temat grupy teatralnej w Centrum Seniora uważam tymczasowo za zamknięty, bo oczywiście o efektach pracy w grupie w Centrum Seniora będziemy mówili jeszcze nie raz i o samym Centrum Seniora będziemy mówili mnóstwo razy, zachęcali was, tych, którzy przy centrum nie są, nie należą, nie przychodzą na różnego rodzaju wydarzenia organizowane przez centrum, będziemy zachęcali, by to zrobili. Zresztą grup senioralnych w Legnicy jest sporo, można się do którejś zapisać. Można też wybrać się na Festiwal Satyrykonu, bo już niedługo, w czerwcu, w Legnicy. Zresztą Paulina Maciejewska powie o tym więcej i dokładniej. Zapraszam.
8: Paulina Maciejewska, Satyrykon.
1: No i czas płynie. Ostatnio jak się widzieliśmy, zapytałem ci, czy możemy już o Satyrykonie powiedzieć. Ty powiedziałaś, że możesz powiedzieć co nieco, ale jeszcze trochę mało, to może bez sensu. A teraz można już powiedzieć wszystko.
8: Teraz możemy powiedzieć już zdecydowanie wszystko, bo już za miesiąc tak naprawdę jest Satyrykon. 12 czerwca, wielkie otwarcie Międzynarodowej Wystawy Satyrykon Legnica 2026 w Muzeum Miedzi w Legnicy. Wcześniej to otwarcie będzie poprowadzone barwnym korowodem z udziałem naszej dziecięco-młodzieżowej legnickiej orkiestry Dentej, która zrobi wielki hałas na to rozpoczęcie Satyrykonu. Szykujemy też happening dla mieszkańców Legnicy, w którym mamy nadzieję, że oczywiście jak zwykle legniczanie się chętnie włączą. O szczegółach udziału już niedługo będziemy pisać na naszej stronie.
1: No jak ja teraz powiedziałem, że powiemy wszystko już i co? Jednak nie wszystko. Zostałem zwabiony, drodzy państwo, del ceku, bo Paulina powiedziała, że powie wszystko i nie mówi wszystkiego.
8: Bo tutaj trzeba też dozować troszeczkę tą ciekawość. Natomiast na pewno pojawi się tutaj hasło strefa komfortu. Także
1: trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu.
8: Niekoniecznie.
1: Wszyscy się będą całować ze wszystkim.
8: Wszyscy będą się czuć u nas komfortowo.
1: To jak to będzie? Aha, czyli będzie komfort, a nie dyskomfort.
8: U nas będzie komfort, dlatego komfortowo zapraszam.
1: W happeningu będzie komfort.
8: I na wystawie.
1: Ale ja o ten happening pytam, bo mi nie chcesz o nim powiedzieć. Będzie komfort czy dyskomfort?
8: Będzie komfort.
1: Dobra, czyli nie ma się czego bać. Bo wiesz jak jest komfort, to moglibyście się pokusić jakiś dyskomfort. Moglibyście na przykład wyciągać ludzi z tłumu, kazać im śpiewać, tańczyć, rozbierać się, cuda nie widy.
8: To ja powiem tak. Każdy, kto dołączy do korowodu, będzie w strefie komfortu, a osoby, które będą chciały tylko na niego popatrzeć z boku, no mogą się czuć trochę niekomfortowo, także radzę.
1: O matko, czyli lepiej wziąć udział, żeby być, czyli udział komfort, nie udział dyskomfort.
8: Wyjście ze strefy komfortu, jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału w korowodzie.
1: Paulina, mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko i nic jednocześnie. To jest rzadka sztuka, ale no dobra, udało się.
8: Myślę, że się udało. No drodzy państwo, naprawdę zapraszam. 12 czerwca w piątek około godziny 16:30 startujemy z placu Messlera, czyli przy galerii, z tego placu przy galerii Piastów i kościoła Marieckiego. Na pewno będzie nas widać z daleka za pomocą oczywiście naszych barwnych, satyrykonowych elementów orkiestry Dentej, która też będzie w swoich pięknie uszytych mundurkach. I takim barwnym korowodem przechodzimy najpierw do posągu Filipka na ulicy Najświętszej Marii Panny. Tam odsłonimy tablicę poświęconą w tym roku Norbertowi Sarneckiemu, rzeźbiarzowi, stałemu współpracownikowi Satyrykonu, który dla nas i wykonywał medale, był wielokrotnym laureatem, raz nawet zdobył Grand Prix, jego słynna rzeźba, żyrafa na łyżwach.
1: Nawet ja pamiętam, mam słabą pamięć.
8: Myślę, że też, że z tego względu, że to była druga nagroda Grand Prix w 50-letniej ostatniej historii satyrykonu, którą zdobyła rzeźba. Więc to był naprawdę taki wyjątkowy moment.
1: Ale to była genialna rzeźba, bo ona nie dość, że była fantastyczna i bujęła jury, czyli ciało specjalistyczne, to jeszcze do tego podobała się wszystkim, nie?
8: I ona jest zabawna i aktualna dalej na swój sposób. Myślę, że spokojnie mogłaby wziąć udział w tegorocznej wystawie i znowu być nagrodzona, no bo jednak te tematy związane z klimatem, z tymi wszystkimi zagrożeniami i też, no nie ukrywajmy, przez zwierzęta naprawdę można dużo pokazać też i naszych wad, także często one są takim odzwierciedleniem wśród artystów, żeby pokazać coś za pomocą świata zwierząt. Także jeżeli pamiętacie żyrafę, to Norbert Sarnecki był jej twórcą. Niestety już od prawie roku tego Norberta z nami nie ma, ale chcemy, żeby zawsze tutaj był w Legnicy, także będzie miał swoją tablicę pamiątkową, którą właśnie w trakcie tego satyrykonu otworzymy. I idąc dalej, otwarcie wystawy pokonkursowej w Muzeum Miedzi o godzinie 17:30 i tam też będzie można się poczuć komfortowo, ale uwaga, bo jak ktoś by chciał połobuzować na tej wystawie, no nie wiem, czy mogę tak mówić o wszystkich szczegółach. Mogę?
1: No to ten może zdradzić. Nie powiedziałeś nic a propos happeningu, to możesz ten zdradzić.
8: No coś zdradzę. No myślę, że ktoś, kto się interesuje satyrykonem, już widział główny motyw graficzny, plakat tegoroczny, który stworzyła artystka, graficzka Magda Wosik z Wrocławia. Na plakacie mamy krzesło. I na tym krześle jest sobie taki ołóweczek, więc jakby ktoś chciał na to krzesło usiąść, no to odpowiedzcie sobie sami na pytanie.
1: I on na sztorc.
8: Tak, no gdzie by ten ołówek się znalazł, także na wystawie też się pojawi taki element tego krzesła z ołówkiem, także na to krzesło radzimy nie siadać, bo może być trochę niekomfortowo. No
1: dobrze, że zdradziłaś i uprzedziłaś.
8: Ale będzie też takie krzesło, na którym będzie można usiąść i będzie można poczuć się komfortowo, będzie można sobie też zrobić pamiątkowe zdjęcie i wystawa dla wszystkich mężczyzn, miłośników różu, bo przecież każdy prawdziwy mężczyzna nie boi się założyć na siebie różu, także tegoroczny satyrykon będzie bardzo różowy, bardzo kontrastowy i bardzo komfortowy.
1: Odjechany, że tak powiem. Nie, ten komfort to tak średnio. No dobra, ale nie, dobra, nie szukamy określeń. Dobrze, to proszę powiedz jeszcze, jakie wystawy na festiwalu?
8: Oprócz dwóch głównych pokonkursowych, satyrykonu i Szkic ma moc, który od 5 lat towarzyszy satyrykonowi, w sobotę przenosimy się do Teatru Modrzejewskiej. Tam pokażemy najzabawniejsze rysunki z Belgii. W zeszłym roku satyrykon miał tą przyjemność, że gościł w Europejskim Centrum Rysunku w Belgii, więc w tym roku my zapraszamy rysunki z Belgii do nas, do Teatru Modrzejewskiej, także będzie można zobaczyć humor w takiej belgijskiej odsłonie, bo będą to rysunki tylko belgijskich autorów, a później przenosimy się do Galerii Satyrykon i tam nasz tegoroczny najlepszy debiut. W tym roku jest to Piotr Raurowicz. Zdobył on wyróżnienie podczas tegorocznego konkursu Satyrykon i jego pracę, i tu podkreślę, oryginały, będzie można zobaczyć w Galerii Satyrykon. Nie zawsze prezentujemy oryginalne prace ze względu na specyfikę galerii tego miejsca. W tym roku będziemy mieć tą przyjemność, że zaprezentujemy prawdziwe dzieła artysty. Będzie też możliwość oczywiście do spotkania się z Piotrem, z zapoznaniem się z jego twórczością. Ale satyrykon to oczywiście też nie tylko wystawy, też te elementy takie, które okraszają cały festiwal. W piątek mamy koncert Corteza, o którym już mówiłam, bilety jeszcze są dostępne, choć nie ma już ich zbyt wielu, także jeżeli ktoś by chciał, to radzimy się pospieszyć. A w niedzielę zakończymy sporą dawką humoru, bo 14 czerwca na dziedzińcu Akademii Rycerskiej zobaczymy kabaret moralnego niepokoju w programie 100%. Mam nadzieję, że to będzie 100% śmiechu, humoru i 100% dobrej zabawy, tego na co wszyscy czekają.
1: Paulina Maciejewska z Legnickiego Centrum Kultury zapraszała na festiwal Satyrykonu, a ja zapraszam na kolejne programy Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM, przypominając jednocześnie, że te od poniedziałku do piątku właśnie w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Dzięki, do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM.
9: Radio Złote Przeboje.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

0: jesteś ty.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Zapowiadają, że to...